Mieliśmy Oyster, potem dałem sobie pierwszy deadline, który uderzył w osiedla. Tak samo w nonszalancko jak moje flow dziś od stopy do werbla. A za tutem w jednym teamie gramy do dziś w całą tą gierkę jak w debla. Od czarnego swingu taksywa nie zginie, dopóki nie damy po heblach. Dziś go przedstawiać nie muszę, od pierwszego razu wiedziałem.

0: Dzień dobry, cześć, jestem Radek, część mnie pewnie kojarzy. Wydałem rzecz, Embryo Label, dzisiaj sławy już sami. Ostatni, którym zależy, nie robię do pracy. Znowu podamy na japy,
1: Jeronimo
0: Martins. Koniec z hashtagami, daj mi nowe znaki. Muszę widzieć kraty, jak firmowy Jaris. Dzisiaj dzień wypłaty, jasno widzę future. A kiedyś tego dnia nie przeżyłem, chyba zarobiłem kulkę. Czujemy się, jakbyśmy byli u siebie, ty czapkę zdejmiesz. Jesteś tylko w gościach, jak czerwony Power Ranger, uszanuj. Jesteśmy normalni wokół

0: Anne.
1: Campus. Akademickie Radio Campus.

0: 107.1 FM.
1: Chcemy być wolni w tym, ale z oddali słuchać tylko wojny hymn. Morderstwo na fejsie, przyczęty ogień daje tylko dym. Własne zdanie, nie tylko rym, wywid wstęp, nie tylko link. Nie mogę spać, bo wszystko głośno gra. Próbuję wypić życie do dna, a to nie tylko drink. Chcemy być wolni w tym, ale z oddali słuchać tylko wojny hymn.

0: płaciłbym mu.
1: Czy to od oglądania tych filmów, czy to od nakładania tych filtrów?
0: Jakoś się tam trzymają, a z nimi ich głowy byle niezbyt nisko.

Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm. Mixed with anger.

ciągle nie lubię. Arbuza, wino, grona i porzeczki. Mama się mnie już radzi w każdej kwestii. Kolejni znajomi chcą kolejnych dzieci. Piotrku i Agato, życzę wam zdrowia.

Paliłem miliony myśli w bledkach, tysiące lat jak incepcja. Te symulacje są w nas, zgubił się Billy i Musk. Zajrzałem sobie głęboko do serca, teraz to naprawdę wspaniały świat. Chodzę po mieście i nucę melodię, która być może jest tą, za którą związek artystów i kompozytorów scenicznych zbuduje mi dom. Melodia stale mnie nęka, błagabym wreszcie odmienił jej los, błagabym wreszcie zamroził ją w

0: SBM obecnie kompletnie zdominowało polską scenę. Tak naprawdę na horyzoncie nie widać żadnych innych labelów, które w ogóle mogłyby się do nich zbliżyć, a co dopiero z nimi konkurować. Ludzie kompletnie kochają to, kiedy widać, że coś jest prawdziwą rodziną i prawdziwym zespołem. I tego SB od jakiegoś czasu kompletnie nie można odmówić.
1: Płyta roku 2022 już w styczniu.
0: Pełna dominacja i naprawdę nie wiem, co tam by musiało się stać, żeby to wszystko się popsuło.
2: Gorąca Sri Lanka, lecę na wakacje, by wyłączyć głowę. Umiera mi babcia, wsiadam w samolot i wracam, by wygłosić mowę. Tej nocy ruszyła inwazja przy granicach naszego państwa. Zburzone miasto.

0: presją. Wczoraj wróżyli wieczność, a dziś wróżą nam upadek. Jak wszystko się sypie, to z tego weź zrób przyprawę.
1: To my z buntu zrobiliśmy pop.

0: takie są fakty. Nie łączy nas krew, łączą kontrakty. Latami żyliśmy ze sobą jak bracia. Teraz tego nie ma, więc po co udawać? Papiery leżały gdzieś na dnie szafki. Nie miały dostępu do naszych relacji, ani do naszej zajawki.
1: Nie siadły motyle, rozumiem, nie wasza jazda. Ale nie docenić tekstu do

0: laską zostawię, nie znam cię.
1: Radio Campus.
2: Proszę państwa, ustawmy się. Nasz wesoły kolowód przetańczy teraz przez 80'sy, 90'sy.

0: dać kiksy.
1: Idę sobie ze psem, idę sobie z pieskiem. Myję potem ręce, myję potem ręce. Kiedy to się wreszcie skończy, myślę. Wszystkie łapy w górę, pokaż reszcie, czy są.

0: Już?
1: Na pewno.
2: Czy każdy plasterki odkleił z kamerki?
0: Już, pan też tam?
2: Każdy plasterki odkleił z kamerki. Jak widzimy siebie, to cieszymy gęby. Siedzimy jak kury przypięte do grzędy za kupry. Zakupy z biedry, a gierki nam grzeją komputry. Jutro wciśniemy drążki do futryn. Dzisiaj ciśniemy w Call of Duty. Piracimy filmy aż puszki, UPC są bliskie erupcji. Prażymy kukurydzy kubły i rosną nam korona brzuchy. Wolę kalorii nie liczyć, które przewozi mi Uber. Prowadzę pieska na smyczy i tak siebie oszukuję, że spalę te frytki i cheesy i brzegi od pizzy z kaczupem, jak przejdę się wokół dzielnicy, a cały dzień siedzę na dupie.
3: Cały dzień siedzę na dupie. Cały dzień siedzę na dupie. Cały dzień siedzę na dupie. Cały dzień siedzę na dupie.

0: reszta se.
1: Ukryty w fantazji, gubię wzrok, słyszę wiele. Krawędź wyobraźni, cały świat się ze mnie śmieje. Cieplej, zimniej, lepiej, gorzej, błądzę, toczę wojnę w sobie. Stoję, płonę, karmię fobię, topię się pod głosem. Tonę, powieść się tej nocy, proszę, bo wiesz, to dla ciebie dobre. Pożegnaj się z ludźmi, powiedz im ostatnie słowo, potem zrób to bez lęku. Możesz mi zaufać, wszystko będzie dobrze, ziom, masz u mnie trucha.

0: Jonas Tosse.
1: Wow, I need this beat right now.
2: I'm

Coś mi nie gra w tej Polsce. Ostatnio jest tu zdeka niemądrzej. Nie chcę obwiniać polskiej kinematografii, ale jak, skoro nawet Patryk Wega ma dość jej. Gwałty w twarz, trochę pewnie to oschłe, ale tutto bene, jeśli pochodzenie masz włoskie. Jeden tip, jak podniecić widownię, do dialogu wrzuć grubę, zaśmieją się mocniej. Tell me lies, tell me sweet little lies. Drogi rządzie, śpiewaj mi głośniej, bo jeżeli nie wy, to zaśpiewa mi bloger. Chwilę słucham go dla beki, ale weź jakim kosztem mogłem iść na rower, popodziwiać wiosnę mogłem. Iść biegać, przeczytać dziś książkę, ale masochista mózg znów pyta o chłostę. Puszczam mu, jak ta gwiazda znów wzdycha na postęp. Nie zaszczepiłaby syna na ospę, cóż. Może pieniądz woli wydać na pogrzeb. Celebryci wiedzą i potrafią niemal wszystko. Może się nauczą, kiedy nie odzywać się w ogóle, co?

MC's get married to their commercial.

0: Hey Bruno, look.
1: Pogoń za hajsem, sosem. Majka jak klamkę, kosę mam. Ponad 40 wiosen, gram o ten master plan, nie grosze. Ja jestem własnym bossem. Czytaj, że losu pan.

0: Autopromocja.
1: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski.
0: Autopromocja.

0: prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki, wszyscy artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki.
1: Yeah.

Activate the landing gear. Hold me close. Do your worst.

Słyszę niewiele, to szelest liści, dalej trele, wyścig myśli, któraś wychodzi przed szereg, same korzyści, kiedy zanurzam się w zieleń, gdy płynę, stoję za sterem, skanuję wokół teren, lecę, mijam stratosfer, zostawiam z boku pastel, kiedy zanurzam się w zieleń, dech.

emocje w różnych rozmiarach, kształtach. Opanowywuje flauta, senne oczy, kołysanka, duszy sandra. Kto czy han pan, wulkan emocji zastyga do ranka. Czysta energia zawarta w kwantach, każda mantra rozświetla stan tła jak smuga światła. U Rembrandta wdech.

0: Tu Campus.
1: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
2: Czuję stan skupienia, teraz widzę.

0: Autopromocja.
1: Imię ojca.
2: Kazimierz.
1: Nie no, twoje imię.
2: A, dobra. Rafał. Imię syna.
1: Nie mam. Nie pamiętasz?
2: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
1: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
2: Tymek Bryndal.
1: Rafał Bryndal.
0: Autopromocja. Campus.
3: Akademickie Radio Campus.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama.
2: Campus 97,1 FM.

Autopromocja. Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa. Autopromocja.

0: To jest powtórka.
1: Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia. Ja nazywam się Mikołaj Stachowiak, a w tym tygodniu holenderska firma Spyker powraca z modelem C8 Predator 25. Debiutuje niemal po 25 latach, po ostatnim wybudzeniu marki. Jest to przebudowa modelu C8, który każdy z nas miał okazję oglądać, chociażby w jednym z testów Jeremy'ego Clarksona w Top Gearze. W dzisiejszych czasach wydaje mi się, że bardzo drogie i ekskluzywne, z pełną możliwością personalizacji auto, ma trochę większe szanse na przetrwanie. Tego typu połączenie dzieła sztuki na kołach z pełnoprawnym, jeżdżącym, szybkim autem to według wielu murowana lokata kapitału i na pewno lepna kolekcjonerów. Tym razem pod maską znajdziemy, a właściwie za plecami kierowcy znajdziemy nowoczesny silnik, ale wciąż pochodzący od Audi. V8 osiąga tutaj 800 koni mechanicznych i 1000 Nm, a wszystko jest spięte ze sześciobiegową manualną przekładnią, która prawdopodobnie pochodzi z Audi R8 V10 lub Lamborghini Gallardo, czyli old school, ale z nowoczesnym akcentem. Auto waży niecałe 1,5 tony, a to oznacza, że zabawa na pewno będzie przednia. Przy czym firma nie bawi się w włókno węglowe. Wszystko jest ręcznie klepanym aluminium, a do tego zawieszenie pochodzi z Lotusa, wykonane w technologii druku 3D, również z aluminium. Victor Muller, obecny właściciel Spykera, nie przestawał w złośliwościach podczas prezentacji. Mówi o tym, że samochód ma prawdziwy manual, nawiązując tutaj oczywiście do Ferrari i Dolce Cilindri, które udaje ręcznie skrzynię biegów. Nasi klienci chcą mieć świadomość, że mogą wysadzić swój własny silnik, źle operując biegami. Zabawna teoria, ale oczywiście rozumiemy. Tak samo jak rozumiemy ideę stojącą za wnętrzem. Klasyczne zegary, fizyczne przełączniki, drążek zmiany biegów, które można by wystawiać w Muzeum Sztuki Współczesnej, dużo skóry, naturalnych materiałów i żadnej źle zrozumianej nowoczesności. To auto dla tych, którzy cenią starą szkołę i wykończenie na najwyższym poziomie. Cena? No, wydaje mi się, że lepiej wejść na ich stronę internetową, ale tanio nie jest. Tymczasem wczoraj w stacji Mercedes premierę miał nowy Mercedes EQS limuzyna. Mowa tutaj o elektrycznej S-klasie. Konfiguracje zaczynają się od 499 900 zł. No właśnie. Ale w ramach tego dostajemy samochód, który na jednym ładowaniu jest w stanie według Mercedesa przejechać 919 km. Dodatkowo dostajemy bardzo ciekawą technologię steer-by-wire. To oznacza, że układ kierowniczy zapewnia płynne i precyzyjne prowadzenie, a całość pomiędzy kołami a kierownicą jest połączona tylko kabelkiem. W środku nie zabrakło także nowego systemu multimedialnego, a dzięki akumulatorowi o większej pojemności w pełni elektryczny model EQS może przejechać nawet 926 km na jednym ładowaniu, a w ciągu 10 minut ładowania może zwiększyć zakres kilometrów do 320, co oznacza, że w 10 minut możemy napełnić naszą baterię, naładować naszą baterię o kolejne 320 km. Jak to wygląda z mocą? Najsłabszy model ma 408 koni, najmocniejszy 585, przy czym jeżeli wybierzemy ten, który ma 585, to już maksymalny zasięg wynosi tylko 868 km na jednym naładowaniu. Za to zyskujemy niezbędny czas przyspieszenia, to znaczy od 0 do setki przyspieszy w 4,1 sekundy, co względem najwolniejszego samochodu z napędem tylko na tył, który przyspiesza w 5,9 sekundy do setki, no jest dużą różnicą. Wszystkie warianty ładują się maksymalnie z mocą 350 kW, a dla przypomnienia mówimy o samochodzie, który mierzy 5225 mm i jest wysoki na 1510 mm, ma bagażnik 610 litrów i masę ponad 2,5 ton. Co no jest już sporym wyzwaniem, szczególnie dla polskich dróg, aczkolwiek Mercedes EQS akurat był szalenie komfortowy jeszcze przed liftingiem, także wydaje mi się, że w tym wydaniu nie powinno być inaczej. Jestem bardzo ciekaw, co się stanie z cenami tych samochodów, gdyż model przed liftingiem niespecjalnie trzymał swoją cenę, co może być okazją dla tych, którzy chcą wejść w posiadanie luksusowego samochodu za niższą cenę z rynku używanego. A tymczasem ja zostałem zaproszony przez markę Audi do Wrocławia, żeby sprawdzić, jak żyje się z nowym Audi Q4 e-tron. Ale o tym za moment. Zostańcie z nami.

0: To jest powtórka.
1: Wracamy, to jest motoryzacyjny skrót tygodnia. A w zeszłym tygodniu marka Audi zabrała mnie do Wrocławia. Wyglądało to następująco. Zostaliśmy wsadzeni w nowe Audi Q4 w Warszawie, na Okęciu. I powiedziano nam, po drodze macie dwie ładowarki, które na pewno szybko działają i wykorzystają pełny potencjał nowego Audi Q4. Jedźcie. Do Wrocławia jechałem sam. Samochodem, który mierzy 4,6 metra, to było auto z tak zwaną mniejszą baterią. Gdyż Audi Q4 e-tron występuje z dwoma bateriami. Mniejsze oferuje zasięg około 440 km według WLTP w cyklu mieszanym, a większa do 541. Samochód, którym ja jechałem, posiada 150 kW mocy. Po drodze w line-upie Audi Q4 mamy auto, które ma 210 kW, 220 kW i 250. Tym ostatnim nie miałem okazji się przejechać, ale za to miałem okazję jechać 220-kilowatowym, który miał większą baterię, przyspieszał do setki w 6,2 sekundy i oferował zasięg 558 km. Nowy Audi Q4 zaczyna się od 226 230 zł i jest to samochód, który w jakimś stopniu już jest nam znany, gdyż platforma, na której bazuje, jest też wykorzystywana w Volkswagenie ID4 oraz w Skodzie Enyaq. Czym się różni w takim wypadku Audi Q4 e-tron od tych dwóch innych modeli? Po pierwsze, jakością wykończenia wewnątrz, które jest na zdecydowanie wyższym poziomie, nowym systemem multimedialnym, który teraz oferuje trzy ekrany, jeden, który zastępuje nam zegary, środkowy do obsługi wszelkich multimediów, w tym Apple CarPlay i Android Auto, i mamy trzeci ekran przed pasażerem, na którym można chociażby oglądać filmy z różnych serwisów streamingowych lub sprawdzać informacje na temat samochodu, włączać nawigację, ustawiać ją tak, żeby nie przeszkadzać kierowcy na przednim ekranie. Z tyłu jest wystarczająco dużo miejsca dla rodziny z dwójką dzieci lub z maleństwem na foteliku. Jest naprawdę bardzo dużo miejsca na nogi. A jeżeli chodzi o pojemność bagażnika, mówimy tu o 515 litrach lub po złożeniu tylnych siedzeń 1487 litrów. Średnie zużycie energii w tym samochodzie, w zależności od tego oczywiście jak jeździmy, w wersji z większym akumulatorem mówimy tutaj o od 19,1 do 16,1 kWh na 100 km i wydaje mi się, że to jest osiągalne. To znaczy, jadąc na tempomacie pomiędzy Warszawą a Wrocławiem, udało się tą trasę spokojnie zrobić. Nie było to w jakikolwiek sposób męczące. Już po raz kolejny przekonałem się, że jazda samochodami elektrycznymi po Polsce w trasie nie stanowi większego problemu. To, co trzeba pamiętać, to jest jedno lub dwa ładowania, ale one też nie trwają więcej niż 10-15 minut. Czyli tak naprawdę jedyna niewygoda to tak naprawdę zaplanowanie sobie postojów, przy czym te postoje nie muszą być długie i to jest postój na kawę, skorzystanie z łazienki lub zatrzymanie się i zakupienie sobie kolejnego hot doga na rzecz swojej diety. Po przyjechaniu do Wrocławia mieliśmy szansę usłyszeć więcej o samochodzie, zjeść bardzo smaczną kolację. I następnego dnia odbyła się prezentacja, podczas której poznałem wszelkie dane na temat nowego Audi Q4 e-tron i nastąpił powrót już z towarzystwem, dzięki czemu miałem okazję zapoznać się z ekranem multimedialnym naprzeciwko pasażera i możemy tam włączyć chociażby różnego rodzaju streamingi, w tym najpopularniejsze Netflixy, Disneye, Showtime i tym podobne. Jest pewien problem, to znaczy nie da się podłączyć słuchawek pod to, co oznacza, że kierowca, który nie może spoglądać na ekran naprzeciwko pasażera, bo został wykonany z takiej technologii, że z perspektywy kierowcy tego ekranu jakby nie było, jest czarne. I tak jest w jakiś sposób rozproszony, no bo słucha filmu, który pasażer ogląda. Ja się zawsze zastanawiam, jaki jest sens tego trzeciego ekranu w samochodach, oprócz tego, że wygląda to całkiem atrakcyjnie i bardzo nowocześnie we wnętrzu, to nie potrafię sobie wyobrazić scenariusza, w którym ten ekran naprzeciwko pasażera z przodu jest rzeczywiście wykorzystywany na co dzień w jakimkolwiek celu. Jeżeli macie taki ekran i korzystacie z niego, serdecznie zapraszam do tego, żebyście rozpoczęli ze mną dyskusję na ten temat. Występuję w social mediach jako okiem kierowcy. Swoją drogą tam możecie też zobaczyć rolki na temat tego nowego Audi Q4 i różnego rodzaju zdjęcia, które zrobiłem, gdyż motoryzację zaczynałem jako fotograf. Także serdecznie zapraszam, okiem kierowcy, a tymczasem ja się żegnam i do usłyszenia za tydzień. Mikołaj Stachowiak.

Robisz zdjęcia? Kręcisz filmy? Tworzysz klipy? 5 i 6 października widzimy się na PGE Narodowym podczas festiwalu Fotoforma. To najważniejsze wydarzenie dla fanów fotografii i wideo w Polsce. Czekają na Ciebie darmowe testy sprzętu od topowych marek, praktyczne warsztaty, fotospacery i spotkania z profesjonalistami. To potężna dawka inspiracji i nowych kontaktów. Wejdź na festiwalfotoforma.pl. Tylko do końca sierpnia zgarnij tańsze bilety Early Birds i wskocz na wyższy poziom tworzenia.

0: jest powtórka.
1: Moi drodzy, wcześniej już zapowiadałem WBW eliminację w klubie Oczki, które będą już nie w tę najbliższą, ale w następną sobotę, 28 sierpnia to będzie, chyba bodaj, jeśli dobrze pamiętam. A ze mną jest freestyle'owiec Pejty, który wybierze się pewnie na tę eliminację.
2: Siemanko, no chyba się wybiorę.
1: No jakie chyba, musisz być, kiedy przyszedłeś, to musisz być. No nie możesz mówić mi o WBW eliminacjach, jak nie idziesz. Słuchaj, zaczniemy w takim razie od eliminacji. To jest 20. edycja WBW. Zaczynają się od eliminacji w Warszawie. Z tym, że różnią się te eliminacje, bo już nie będzie tych 7-8 eliminacji. 7, bo 8 to był z dzikiej karty zawodnik. Są 4 eliminacje. Nazywa się po prostu to jako WBW Puchar Wschodu, Północy, Południa, Puchar Zachodu, no i wtedy już będzie finał. Jak myślisz, to na korzyść wyjdzie, że jednak jest mniej tego przemiału w eliminacjach?
2: Najpierw mała errata, że 29 w sobotę, a nie 8.
1: To pomyliło mi się, myślałem, ale że sobota to 28.
2: No? Nie. Ale jeżeli chodzi o samą formułę, no ja nie jestem turbofanem tej zmiany. Moim zdaniem właśnie ten system, który był w zeszłych latach, 7 elimek plus dzika karta, to jest taki najlepszy, bo przy 4 elimkach i 4 dzikich kartach widzę scenariusz, kiedy ktoś ma jakiś dzień konia raz, robi finał, ale przegrywa w tym finale elimek, no ale ma tyle punktów, że nagle wchodzi do finału, więc może tam ktoś totalnie szczapy się znaleźć, a wydaje mi się, że im jest, jak jest 7 elimek i jedna dzika karta, no to minimalizujemy taki przypadek w doborze finalistów. Natomiast no wyjdzie w praniu, wiem, że kiedyś też taki system był jak teraz, także ja jeszcze nie startowałem w takim systemie, więc mogę gdybać na razie. Zobaczymy właśnie jak wyjdzie, ale no na razie jestem troszkę sceptycznie nastawiony, bo po prostu ten poprzedni był dla mnie idealny.
1: To czekaj, jeszcze raz, zmienia się liczba zawodników?
2: Nie. Teraz jest tak, że 4 wygranych awansuje i są 4 dzikie karty.
1: 4 dzikie karty.
2: Więc jest 8 osób, nie? A wcześniej było 7 wygranych, no i jedna dzika.
1: Mhm. No dobrze, no ale chociaż... A myślisz, że to w takim razie raczej skróci jakieś przypadkowe starty, czy wręcz przeciwnie?
2: Wydaje mi się, że teraz... No w sumie tych przypadkowych startów łatwiej, jak jest więcej elimek, jest więcej miast, bo ktoś przez przypadek wpadnie gdzieś. Teraz są 4 elimki. No i jest większe ryzyko, że jak jakiś kozak przyjdzie, no to zdobędzie tyle punktów, nawet nie wygrywając, że się dostanie do finału, więc te przypadkowe starty może być ich mniej, myślę, jak ktoś tak chciałby po prostu wpaść raz. No bo tutaj wpadniesz raz i możesz zrobić finał nawet nie wygrywając elimek, bo po prostu tyle punktów zrobisz.
1: Więc... A jak, kurczę, bo teraz zastanawiam się, pod względem liczby tych ilości tych wydarzeń, mhm. no to mamy 4, tak? Mhm. Wydarzenia, gdzie wchodzisz, wygrywasz całe wydarzenie w danym mieście, no to wtedy po prostu od razu zapewniasz sobie miejsce. Więc pod względem ilości tych wydarzeń jest trudniej dostać się do finału. Aczkolwiek masz też 4 dzikie karty, a to wygląda tak, drodzy słuchacze, że zawodnik, który wygrywa walkę, zdobywa też punkty. Mhm. No i wtedy jest klasyfikacja dzikich kart, kto ma najwięcej punktów wygrywa, idzie do finału i takie 4 osoby wpadną. No teraz mnie zastanawia to, czy to jest ułatwienie dla zawodników, czy raczej trudność dla zawodników. No wydaje mi się, że chyba ułatwienie, bo łatwiej zdobyć chyba dziką kartę, kiedy masz 4 miejsca, które się w ten sposób mogą zakwalifikować, niż wygrać tę eliminację.
2: Chyba łatwiej, natomiast też tych elimek jest mniej, no nie? W zeszłym roku pamiętam, że no ta walka o dziką kartę rozstrzygnęła się na ostatnich eliminacjach i dokładnie w półfinale ostatnich eliminacji było wiadomo, kto dostanie dziką kartę, a kto już przegrał na ostatniej prostej. Więc wiesz, cały czas była ta walka, natomiast powiedzmy, że 2 osoby już na samym końcu, tak, czy 3 walczyły o tą dziką kartę, a teraz wydaje mi się, że będzie tak dużo osób walczących o tą dziką kartę, te różnice będą tak małe. Ciekawe w ogóle, jak to będzie, załóżmy, jak będzie 5 osób z taką samą liczbą punktów, a 4 mogą wyjść z dzikiej karty. Na pewno jakoś organizator w regulaminie musi przewidzieć też taką opcję, ale wiesz, to jest bardziej prawdopodobne, a przez to, że był dłuższy dystans wcześniej, było więcej tych eliminacji, no to raczej było mało prawdopodobne, że 2 osoby na koniec będą miały tyle samo punktów, no bo jest tyle tych bitew, że wiesz.
1: Czyli jednak rywalizacja zyska na tym, tak na to wychodzi. Zauważ, że jesteś teraz, będziesz na eliminacjach, dajmy na to, że powinien ci się nogę i przegrywasz w pierwszej walce w ogóle. Mhm. Więc masz już tylko 3 eliminacje, żeby zdobyć punkty i tak naprawdę jak nie zdobędziesz tam punktów, no to już możesz się pożegnać.
2: To prawda.
1: No albo oczywiście cały czas wygrać eliminację, tak, no, ale tak. To wiadomo, że najfajniej wygrać od razu, albo po prostu wygrywać walki. No dobrze, no to jest w sumie, zobaczymy jak to się przeniesie na poziom tego finału i rywalizację w eliminacjach. Chyba jednak zmieniam zdanie, myślę, że rywalizacja może być ciekawsza, ale są też nowe formaty, które były testowane też. Bitwa dwójek chociażby, jak ją wspominasz?
2: No ta bitwa dwójek nie była najlepsza pod kątem organizacyjnym, jakoś tak poziomowo też mi to super nie siadło, mimo że się zapowiadało bardzo dobrze, bo dużo fajnych par miało być, też z dupy to prowadził, my wcześniej byliśmy w Kanale Zero, więc jakby gdzieś udało się to popromować niby fajnie, były też kursy u Bookmachera, jak to w ostatnim czasie często na WBW jest, ale sama bitwa no, tak organizacyjnie nie była najlepsza, bo tam była duża obsuwa, i tak, takie trochę zamieszanie było, no i poziom nie był też taki, jak powinien być. Potem dalsze formaty, jakie były, no była Bitwa Miast, to myślę, że format z potencjałem, ale i finalnie z tego, co słyszałem w klubie, no to ludzie się świetnie bawili, ale kwestia w ogóle promocji wydarzenia, czy Bitwa Miast, czy Bitwy Dwójek, to myślę, że WBW tutaj zaczyna wyciągać trochę wnioski z tego, że no mogli lepiej wypromować te wydarzenia, a sama Bitwa Miast, jeżeli chodzi o skład, no to spodziewam się, że ludzie też mieli inne oczekiwania versus to jak rzeczywiście było, natomiast słyszałem same super opinie od osób, które były na bitwie, że to dowiozło, no i też były te sejfery monsterowe w ostatnim czasie, no to ja byłem na tym warszawskim, no to mi się bardzo podobało, nie było jakoś turbo dużo ludzi, ale każdy, kto przyszedł, to myślę, że się dobrze bawił, a dużo było przypadkowych przechodniów, bo to robiliśmy nieopodal pomniku Syrenki, więc na schodkach. Także naprawdę to było fajne wydarzenie, no ale słyszałem też, że w takim Wrocławiu, czy chyba w Gdyni, no to tych ludzi było bardzo mało, więc a właśnie w Warszawie czy w Poznaniu, no było całkiem fajnie, frekwencyjnie, więc wiesz, troszkę różne odczucia w zależności od miasta.
1: A myślisz, że to jest taka próba zredefiniowania WBW? No bo zauważmy, że teraz masz 20. edycję, no ale edycja, tam paru odsłon tego WBW nie było przez COVID i tak dalej, więc jakby można powiedzieć, że historia to jest 20-paroletnia WBW. No i też zbudowana ta marka jest właśnie na tych weteranach starej daty. No i pytanie, czy teraz trochę nie redefiniuje się WBW, żeby właśnie porobić takie bitwy dwójek, bitwy miast i Monster Cypher, jak tutaj wspomniałeś, żeby gdzieś odnaleźć jeszcze coś nowszego, odświeżyć tę markę, wizerunek.
2: Wiesz co, myślę, że oni na pewno szukają sposobów, żeby trochę coś nowego wrzucić, jeżeli chodzi o samą formułę, jakieś różne pomysły. Natomiast dobrym przykładem będzie Kickback. Oni to wprowadzili tak, że to jest jedna z formuł bitwy, powiedzmy. Mianowicie, że nawijasz, zadajesz trzy wersy rzucasz, a potem zadajesz pytanie i ktoś musi na tym samym rymie odpowiedzieć. To jest takie, powiedzmy, nowatorskie, to KAS jakoś popularyzuje w Polsce. No i wrzucili to do cyferów monsterowych jako formułę, jedną z formuł. Podobno też ma to być na Elimkach, chociaż czekamy na potwierdzenie tego, więc w jakiś sposób bawią się tą formą i wiesz, wprowadzają coś nowego, co może zachęcić widzów. Natomiast czy to faktycznie zachęca widzów? Ciężko mi powiedzieć, nie wiem jaki jest przyrost, wiesz, nowych osób do środowiska i trochę jest tak, nawet jak chcemy redefiniować freestyle, stawiać na nowe twarze i tak dalej, no to jesteśmy trochę, moim zdaniem, zakładnikami tego, że te starsze pokolenia przyciągają, że wychowaliśmy się na jakichś Filipkach, Edziach, Boberach i Milach, no i niestety nikogo nie rajcuje, jeżeli na bitwę wpada Recha czy Manu, no bo oni i tak będą na tej bitwie, jeżeli to jest bitwa dużej rangi, bo po prostu im zależy, żeby ją wygrać. No teraz może już mniej niż w przeszłości, ale powiedzmy trochę jest ten schemat, a jak ktoś w ogóle nie nawija, 10 lat temu oglądaliśmy jego walki typu właśnie Bober czy Milu, no to od razu ludzie bardziej przyjdą na taką ksywkę niestety niż na naszą, bo chociaż uważam, że jeżeli chodzi o poziom skillowy, no może nie będę mówił o gołtach typu Bober Milu, ale ogólnie ci freestyle'owcy starszego pokolenia to nie są lepsi albo wiele lepsi od freestyle'owców typu Rehamanu, ale to już pewnie dyskusja na inny temat.
1: Dobra, tu stawiamy kropkę, zaraz do was wracamy.

0: jest powtórka.
1: Jesteśmy z powrotem. Pejti ze mną w studiu, freestyle'owiec, który już zaraz będzie zmagał się w 20. edycji WBW, zaczynając od Elimek w Warszawie w klubie Oczki. Potwierdź, że jesteś wciąż.
2: Jestem.
1: Tak jest. Powiedz mi, wspominałeś, że o tym kickbacku, formule, która jeszcze nie jest potwierdzona, że będzie teraz na eliminacjach. A powiedz, czy jest jakaś pewność, że coś odświeży? No bo mamy odświeżone tę tam formułę, tą taką, ile tych eliminacji jest, co będzie z dziką kartą, więc już jest zmiana organizacyjna. A pytanie, jak będzie przebiegał, jak będą przebiegały te eliminacje? Czy to będzie standardowy sznyt, czyli preeliminacje i naparzanka, kto wygra, ten wygra, czy coś tam może się zmienić?
2: Myślę, że standardowy ten tryb będzie, chociaż na przykład te cyfery monsterowe, o których wspominałem, to zwycięzcy tych cyferów dostawali już punkty do dzikiej karty, więc już ktoś wchodzi w sezon z punktami, więc jest też doceniony za to, że tam pojawi się na tych cyferach i je wygrał, więc myślę, że to jest jakieś takie, jest taka zmiana versus poprzednie lata. Natomiast sama formuła, oprócz potencjalnie dodania kickbacku, czy może jakiegoś koła fortuny, bo to było próbowane na bitwie dwójek, że zawodnicy losowali, w jakiej formule będą nawijać, czy na temat, czy się wcielać w postaci, czy coś. Może to wróci. Natomiast ja akurat jestem zwolennikiem, że jak w WBW zawsze było wejście na temat i potem bez tematu, no to jest takie najlepsze, to jest taki core, bo moim zdaniem są właśnie inne bitwy, które promują różne tam udziwnienia, powiedzmy, czy coś, co jest nowego. A zawsze ja sobie ceniłem to, że jest taki stary, oldschoolowy sznyt, tak jak się zawsze nawijało. Natomiast znając Łukasza i Tomka, co coś nowego będą chcieli wprowadzić, żeby urozmaicić.
1: A da w ogóle się coś nowego wprowadzić w bitwie freestyle'owej?
2: No, dla nas na przykład nowy jest ten kickback, no nie? Wiem, że gdzieś tam chyba ze Stanów to Kazek wziął, czy z innego kraju, ale u nas się tak na bitwach tak regularnie nie nawijało. Raz ktoś wpadł na taki pomysł i jest jedna, była kiedyś walka taka, gdzie Kaz właśnie z Babincim nawijali w formacie kickbacku, natomiast nie było tak, że to jest zasada, że w trakcie walki tak musisz nawijać. A widzę, że ostatnio to jest dość modne. WBW stara się ten kickback też promować. Zawodnicy też chyba dobrze się w tym czują, bo jak na tych cyferach monsterowych można było wybierać formuły, to zawodnicy zawsze wybierali kickback, żeby w tym ponawijać, więc może to jest coś, co może być takie odświeżające i teoretycznie nowe.
1: Mm. A powiedz mi, czy teraz już zmierzając trochę do finału WBW, rok temu mieliśmy Extra Fight, Krychowiak VS kontra Filipek. No to w ogóle było szok, zaskoczenie. Dosłownie nikt się tego nie spodziewał, takiej niespodzianki. Pytanie, czy w tej w edycji też się przewiduje takie niespodzianki? Możemy się spodziewać jakichś ekstra fajtów albo innych wydarzeń, które no trochę z butów nas wyrzucą?
2: Wiesz co, Extra Fight w sumie nawet chyba jeden był, Battle Rap był na bitwie dwójek, Radar z Cerberem tam się mierzył i myślę, że to troszkę można traktować jako Extra Fight, natomiast na finale no wiadomo, że kaliber musiałby być większy. Filipek z Krychowiakiem wtedy niesamowicie zaskoczyli i to było duże wow. Teraz jest 20. edycja, więc muszę zrobić jeszcze większe wow. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, kogo by musieli ściągnąć, żeby to większe wow było. Ale na pewno działają w tym temacie. Tylko właśnie wydaje mi się, że może w stronę Rap Battle, skoro gdzieś też zaczęli w tym roku edycję z Rap Battle, to może jakiś Extra Fight Rap Battle'owy zaproponują. Pytanie, kogo by się udało ogarnąć. Ale na pewno coś wymyślą, więc sam jestem ciekaw, kto i co to będzie.
1: Rap Battle to jest w ogóle ciekawa formuła. Uważam, że ona jest, ma wielki potencjał, ten rap battle. Bardzo lubię. Tylko pytanie, kto jak się przygotuje. A ty co sądzisz? Chciałbyś w ogóle spróbować siebie w takiej formule? Dla wytłumaczenia, rap battle różni się od freestyle'u no, mocno, ponieważ przeciwnik wie, z kim walczy i pod przeciwnika się przygotowujemy, piszemy normalnie wersy i tak naprawdę robimy taki performance z tego wystąpienia naszego. Też sobie ubliżamy, no ale wszystko jest przygotowane, tak naprawdę jest odegraniem jakiejś roli. A ty byś się dobrze czuł w takiej formule?
2: Wiesz co, ja swego czasu w pandemii, jak na przykład w WBW nie było, to była taka wspaniała federacja Rap Knockout i brałem udział tam w rap battle'owych pojedynkach, ale nie do końca to czuję w kontekście robienia tego, a tak oglądając to czasami mi siądzie, ale to nie są takie emocje jak freestyle. Natomiast teraz dość popularne to jest i też w środowisku, środowisko freestyle'owe mocno przecina się z tym rap battle'owym. Jedyny minus tego rap battle'owego środowiska aktualnie to, to po prostu kasa, że jej często brakuje i za darmo trzeba gdzieś tam i przygotowywać tekst, a potem jeździć. To myślę, że jest dość problematyczne dla wielu zawodników. Natomiast są też eventy, które promują ten rap battle. Jest paru takich freestyle'owców typu Feranzo, typu Meoda, czy nawet Reha, którzy są znani właśnie głównie z freestyle'u, albo byli znani z freestyle'u, a przeszli na rap battle trochę bardziej. Chociaż Reha miał jedną walkę, ale po prostu fajnie się na niej pokazał. Natomiast Feranzo i Meoda są bardzo uznani w tym świecie rap battle'owym. Także można w tę stronę pójść, można być takim rottweilerem battle'owym, a niekoniecznie melepetą, ale to już, wiesz, w zależności od tego, co kto lubi.
1: No to prawda, ale wiesz co, ten rap battle ma jedną taką wadę, bym powiedział, że brakuje zawodników, którzy naprawdę ogarniają, bo parę walk właśnie nie takich mocno zboostowanych, jak nie wiem, dajmy na to FNM z Veną, czy Szubi z 36, czy pamiętam jeszcze starsze takie wrzuty, to był Toczek z Korem chyba. Bardzo fajna to była walka. Ale jak takie właśnie z Rap Knockout, na przykład słuchałem sobie jakichś różnych takich mniej znanych osób, dla mnie przynajmniej, no to miałem wrażenie, że jednak ten poziom jest trochę za słaby, jak na to, że to się przygotowywało, wiesz, nie? Takie coś, nie podobało mi się to po prostu, stwierdziłem, że to jest trochę słabe. Więc mi się wydaje, że jeszcze brakuje ludzi, którzy by się na serio w to zaangażowali, bo to może być to o czym mówisz. To nie chodzi o to, że te osoby nie mają potencjału, ale po prostu przykładowo one mają swoje obowiązki, jak każde w życiu, a to jest jakaś taka odskocznia i nie ma czasu, żeby przygotować się naprawdę dobrze, bo to, jak mówiłem, jest jakiś performers.
2: To wiesz, co mi się tu... To chyba jest kwestia pieniędzy i tak szczerze bez owijania w bawełnę, no bo rap battle zdecydowanie więcej wymaga czasu niż freestyle. Możesz na bitwę freestyle przyjść w ogóle bez treningu z marszu i ją wygrać. No rap battle musisz się przygotowywać, dużo czasu poświęcać na to, żeby ten tekst przygotować, a jeżeli występujesz, nie wiem, w jakiejś federacji, gdzie nawet ci nic nie zapłacą za to, że przyjedziesz, nie ma nawet zwrotu za dojazd, no to ciężko też, żeby poświęcać tyle czasu, ile powinieneś na daną walkę. Okej, możesz to robić, żeby się wypromować, no ale koniec końców tracisz czas prywatny, który mógłbyś zdecydowanie inaczej spożytkować, więc jeżeli nie masz za to żadnej nagrody takiej wymiernej, jak na przykład finanse, no to ciężko, myślę, się zmotywować. Mimo tego są właśnie tacy zawodnicy, choćby jak Feranzo, który wiem, że za fryty chyba większość swoich występów miał, no i dowoził. No ale ciężko wymagać od dyscypliny, żeby ruszyła, skoro, wiesz, no nie brakuje tam pieniędzy. Z drugiej strony, patrząc na to, no jeżeli jest właśnie to raczkująca dyscyplina, to wiadomo, że nie ma sponsorów i ciężko o te pieniądze, więc, wiesz, ciężko powiedzieć, co jest właściwe. Niemniej jednak myślę, że jak komuś zależy na promowaniu rap battle w Polsce, no to po prostu trzeba kasę ładować w zawodników odpowiednich, bo to będzie potem samo szło.
1: Ale dobra, wróćmy do freestylu już i na koniec tak cię zapytam, jak się czujesz ty jako freestylowiec? Jesteś w formie i myślisz, że możesz już tutaj na warszawskich eliminacjach o swoje zawalczyć, czy dopiero później może się wstrzelić?
2: Wiesz co, ciężko mi powiedzieć, czy jestem w formie, bo w tym roku już przestałem tak regularnie trenować, jak to robiłem w ostatnich latach i przygotowuję się tylko i wyłącznie pod bitwę, więc oczywiście pod tą obecną bitwę najbliższą się przygotowuję. Ale czy jestem w formie? No zobaczę dopiero na scenie, bo właśnie mam mało takich przetarć bitewnych. Natomiast chcę być w finale WBW, bo to jest najlepsze moje freestyle'owe wspomnienie. Te emocje, które czułem w zeszłym roku w Stodole, to jest w ogóle nie do porównania, jeżeli chodzi o freestyle. I dzięki temu, przez to chcę znowu tam być, bo po prostu no to jest niesamowite.
1: Tak, a jak chcecie zobaczyć jakieś walki Pejtiego, to ja właśnie polecam z Rechą na zeszłorocznym finale. No to była chyba nawet walka otwierająca, jak pamiętam.
2: Tak, walka otwierająca, tak. I walka wieczoru, koniec końców.
1: Tak, koniec końców, walka wieczoru, no była świetna, naprawdę. Jak otwierać finały WBW czy jakiekolwiek inne freestyle battle, to Pejti wie, jak to robić. Więc co, życzę ci powodzenia w takim razie. 29, jak mnie poprawiłeś, sierpnia, w sobotę będą eliminacje WBW. Można się zgłaszać, jeśli chcecie.
2: Tak,
1: można
2: tak.
1: Spróbować swoich sił. Może ja to zrobię, kto wie.
2: Ach, dawaj, dawaj.
1: Raz można. Dobrze, dziękuję ci bardzo, że wpadłeś, znalazłeś czas dla nas.
2: Dzięki bardzo, miłego.

0: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę pogłać.
1: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
0: Chciałbyś. Za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
1: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
0: No w Brikomanie. A gdzie?
2: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Powiększony half price wraca do Warszawa Junior. Większa przestrzeń, więcej perełek i piąte urodziny half price. 28 sierpnia, punkt 10. Dla pierwszych klientów mamy 1000 voucherów na start. Dodatkowo treasure hunting z influencerami, DJ set Tycjany i tysiące światowych marek w wyjątkowych cenach. Będzie się działo. Zapisz w kalendarzu. 28 sierpnia, 10. Warszawa Junior. Half price. Great brands.
5: Reklama.

0: jest powtórka.
1: Cześć, to ja, Klaudia. Jezu, ja tak nie lubię ASMR.
2: A, dobra, już, za ciężko mi było. Nie wiem, jak można się koić przy tym. Dla mnie to jest takie, że mi jest od mojego własnego głosu nieprzyjemnie. Ale dobra, taki początek ze mną w soboty. Wybaczcie, ale jestem po prostu sobą. A ja to Klaudia Szkaradek. Na Instagramie i w ogóle w social mediach znajdziecie mnie jako pies od podstaw. I najbliższa godzina to będzie rozmowa o psach. O psich sprawach. I dziś poruszymy sobie temat, który budzi bardzo dużo emocji i uwielbiamy się nad tym pastwić. I ogólnie w psim świecie uwielbiamy ortodoksję, więc dzisiaj popastwimy się, ale nie tylko, bo ja też obronię, nad psimi wybiegami. Psie wybiegi budzą bardzo dużo emocji w psim świecie. Jedni je kochają i uwielbiają schadzki tamże. Inni omijają szerokim łukiem. Dla niektórych to jest prawdziwy raj dla ich psa i niestety, i tu jest minus, ale nad tym się pochylę, jedyne miejsce, gdzie ich pies może chodzić luzem. A dla innych to jest terytorium chaosu, stresu, które omijają i w ogóle nigdy ich noga i łapka ich psa tam nie postanie. Nie postanie, to jest piękne słowo polskie. Więc dzisiaj przyjrzymy się temu tematowi. Ja wam opowiem, czym są psie wybiegi, kto może skorzystać na ich używaniu, jak ich używać i kiedy lepiej z nich zrezygnować. Bo chociaż w teorii i w takim powszechnym rozumieniu to jest miejsce, które ma służyć zabawie i socjalizacji, często jest to naprawdę patologiczne miejsce i w praktyce bywa mocno różnie. Psi wybieg, żeby było jasne i żeby tutaj spełnić pewne teorie, to jest ogrodzony teren, najczęściej w mieście, jest przeznaczony do spuszczania psa ze smyczy, zwykle jest dostępny dla wszystkich, zwykle jest bez jakiegokolwiek nadzoru, no i bywa przez opiekunów traktowany jako takie miejsce, gdzie się pieska wymęczy, wybiega, ale pamiętamy i wiecie o tym dobrze, bo już to jest setny odcinek tej audycji, nie wiem który, ale chyba 40 któryś, że zmęczenie to nie zawsze jest satysfakcja i nie zawsze takie zmęczenie jest fajne. Bo niestety jest tak, że w wielu miejscach psie wybiegi też powstają z myślą o nas, o ludziach, a nie o behawiorze psów i o satysfakcjonującym użytkowaniu. Brakuje tam bardzo często właśnie zasad, brakuje stref podziału na przykład dla małych i dużych psów, co na przykład w Nowym Jorku, gdzie sobie obserwuję właśnie w tym momencie pewnie, bo ta audycja jest nagrywana, a ja jestem w Stanach. Jezu, jak wam zdradzam w ogóle, że mnie tu tak naprawdę nie ma, to jest niebywałe. Oni tam mają podzielone bardzo często strefy dla dużych i dla małych psów i ja to kocham. I uważam, że to jest świetny pomysł i jeżeli ktoś chce wprowadzić małego pieska do dużych psów, to robi to bardzo świadomie, a opiekun dużych psów też raczej się nie pomyli i nie wprowadzi do ganimieskiego w stado chihuahua. Moi drodzy, niestety jest tak, że my musimy przestrzegać pewnych zasad, nawet jeżeli one nie są wypisane na żadnej tabliczce, których przecież nigdy nie czytamy, kiedy wchodzimy gdzieś na jakiś właśnie plac. Jest regulamin i warto się z nimi zapoznawać, naprawdę. Jedną z podstawowych zasad psich wybiegów jest to, że jeżeli wchodzicie na psi wybieg z waszym psem, a tam jest tylko jeden pies, to zawsze się warto zapytać, czy możemy wejść, a nie po prostu chuzia na juzia, naszego puszczamy ze smyczy i zobaczymy, jak to będzie, bo czasem drugi opiekun może was nie zobaczyć, czasem się może przestraszyć, jego pies może być nieodwoływalny, dlatego jest puszczany na psim wybiegu. Po prostu zapytajcie, czy warto, bo jak ja bywam na psich wybiegach, bo ola Boga bywam, to ja wychodzę z moim psem, jak przychodzi inny pies, bo mój pies się socjalizuje w trochę innych warunkach, ja psie wybiegi traktuję jako miejsce, gdzie ja sobie chilluję. Mój pies jest puszczony luzem, czasem sobie tam trenujemy, jeżeli są jakieś fajne zabawki w stylu tunele, jakieś rampy, na które sobie wskakujemy, więc ja zawsze opiekunom proponuję traktować psie wybiegi jako właśnie miejsce chillu waszego z waszym psem, ale też treningu przy rozproszeniach, bo czasem tak można zrobić, że jeżeli są jakieś spoko psy, to my sobie trenujemy na przykład odwołanie. Swobodne bieganie, ale też najlepiej z jednym zaprzyjaźnionym psem, na przykład umawiam się tam z koleżanką. No i jeżeli ktoś przychodzi, no to też nie będziemy go wyganiać, tylko sobie pójdziemy po prostu z tego psiego wybiegu. Skandynawia ma super rozwiązanie i to by było wspaniałe, ale chyba będzie ciężko to wprowadzić w Polsce, bo w Skandynawii jest system rezerwacji i na przykład możecie sobie zarezerwować psi wybieg między godziną 13 a 14, zrobić tam trening, spotkać się z znajomym psem i nikt wam wtedy nie będzie zakłócał spokoju. Uważam, że to jest absolutnym sztosem i do takich rzeczy właśnie, jak spotkanie z psem znajomych, spotkanie z dwoma znajomymi psami, o których już wiem, że nie znęcają się nad moim psem, trochę treningu przy rozproszeniach, czy właśnie swobodna bieganinka danego dnia, bo nie mamy czasu na porządny spacer, chociaż, no wiecie, to wciąż przeznaczamy te 20 czy 30 minut, więc może warto po prostu wziąć linkę i pójść sobie gdzieś na spacer, ale o tym wam poopowiadam za moment. To był taki szybki wstęp do psich wybiegów. Będziemy się nad tym teraz za moment więcej pastwić.

0: I know who it is.
1: To jest powtórka. Łapy w górę.
2: Psie wybiegi, o nich dzisiaj rozmawiamy w audycji Łapy w górę. I chciałam wam opowiedzieć teraz odrobinkę. Było trochę o plusach, czyli w jakich warunkach można sobie skorzystać z psich wybiegów, a teraz te nieszczęsne minusy. Co może pójść nie tak na psich wybiegach? Przede wszystkim, jeżeli chodzi o psie wybiegi, to my jako behawioryści nie lubimy braku kontroli i takiej przypadkowości, szybkości kontaktów. Nie wspomnę już nawet o liczbie psów. Bo jeżeli na psim wybiegu jest 10 czy 15 psów, naprawdę rzadko mi się wtedy zdarza obserwować fajne interakcje. Te interakcje z reguły są nerwowe. Z reguły jakiś pies bawi się psem, a nie z psem. Wiecie, że ja lubię to powiedzonko. Więc raczej jeżeli na psim wybiegu są już 2-3 psy, to ja bym tam z moim psem nie wchodziła. Jeżeli jest tam tylko bieganina, tylko przepychanki, tylko skakanie, to ja bym się w takie miejsce nie pchała. Pamiętajcie o tym, jak mają wyglądać pozytywne, fajne interakcje. Interakcje mają być spokojne. Oczywiście jest miejsce na zabawę.

bawić się swoim psem. Albo uczycie swojego psa, że można bawić się innymi psami. Uważajcie na to i poznajcie doskonale, zanim zaufacie swojej intuicji, zasady dobrej zabawy. Poznajcie psie komunikaty, poznajcie drabinę agresji. Co to znaczy, jak pies flirtuje? Co to znaczy, jak pies się kuli? Co to znaczy, jak pies odwraca głowę albo liże drugiego psa po pysku? Przypominam, że to nie są buziaczki. Wybieg może stać się miejscem, gdzie wasz pies nauczy się złych zachowań. Nauczy się warczenia, nauczy się ignorowania sygnałów innych psów, nauczy się gonienia innych psów, nauczy się podbiegania do innych psów bez żadnych konsekwencji. Bardzo często dochodzi na psich wybiegach do przeciążenia emocjonalnego. Wiele bodźców, hałas, presja, inne psy i opiekun, którego uwagi nie ma. Bo psie wybiegi, moi drodzy, to jest takie miejsce, gdzie często nie możemy liczyć na interwencję, czy też wasze psy nie mogą liczyć na interwencję, ponieważ opiekunowie ze sobą rozmawiają, śmieją się, nie obserwują psów, stoją w miejscu, co z reguły psy zmusza do takiej dynamiczniejszej interakcji, bo jeżeli my idziemy z psami, albo jest jakaś otwarta przestrzeń, to jeżeli jakiś pies dość słabo sobie radzi, może się oddalić, chociaż zazwyczaj pewnie się nie oddali, jeżeli jego opiekun dalej jest w tej grupie. Ale zostało przeprowadzone w 2021 roku badanie na opiekunach psów i tam 37% zgłosiło, że ich pies po incydencie na wybiegu właśnie stał się bardziej lękliwy lub reaktywny. Więc jednak bardzo bym uważała na jakość. Pamiętajcie, że w życiu waszych psów nie ilość, lecz jakość kontaktów jest kluczowa. Podobnie chyba jak z nami, że w pewnym momencie życia wyrastamy z potrzeby posiadania 40 znajomych, wystarczy nam 4. Choć wiem, że tutaj też różnie bywa i u psów też różnie bywa. Może wam się trafić piesek wyjątkowo socjalny, ale mimo wszystko bardzo niezmiennie doradzam bycie pokornym opiekunem, czyli takim zdystansowanym wobec swojego psa. Takim, oczywiście, że my musimy być pozytywnie nastawieni, och, jak się pięknie bawią, ale postarajcie się czasem zamilknąć na tym wybiegu i poobserwować, co się dzieje. Muszę wam przyznać, że dla mnie obserwacja psich wybiegów jest dość trudna, bo tam naprawdę bardzo często jest ofiara i oprawcy. Jeden piesek, który ucieka, a opiekunowie się cieszą, ale się ładnie gonią. Gonitwa to nie jest element dobrej zabawy. Mogą się psy pogonić przez 20-30 sekund, najlepiej jeszcze, żeby się zamieniały rolami, ale musi nastąpić przerwa na regulację, czyli na przykład, dobra, gonimy się 15 sekund i za moment się rozchodzimy i węszymy, albo sobie kopiemy dołek. Nie jesteśmy w tym uporczywi, nie jesteśmy w to wkręceni. Bardzo psie wybiegi będą wam pogarszać sytuację z psami reaktywnymi lub lękowymi po trudnych doświadczeniach z innymi psami. Takich psów, które dla psów, które nie umieją odczytywać sygnałów innych psów, psi wybieg się nie nadaje, bo będą się tylko utrwalać w negatywnym zachowaniu i de facto nękaniu innych psów. No i przede wszystkim psi wybieg nie jest dla psów, które nie mają jeszcze umiejętności odpoczynku czy wyciszania się, bo przekręci wam się układ nerwowy jeszcze mocniej. Zamiast liczyć na taką socjalizację poprzez wrzucenie w grupę, co często będzie nam doradzane, ja proponuję zadbać o kontrolowane, spokojne spotkania albo na spacerach socjalizacyjnych, albo jeden na jeden. Najlepiej w towarzystwie znanych psów i ludzi, którym możemy zaufać. Dlatego my tak lubimy nasze socjale w psim kręgu, które ja prowadzę, bo ja się czuję dość dobrze z większością opiekunów, bo im ufam. Bo to są już ludzie nauczeni korzystania z linek, to są już ludzie, którzy kumają większość psich komunikatów. Wiadomo, że nie analizujemy sobie na poziomie jakimś stricte mocno behawioralnym, ale są to ludzie, którzy mają już bardzo, bardzo dużą świadomość i wy jako na przykład nowy uczestnik i ja jako prowadząca takie zajęcia czuję się komfortowo, bo wiem, że mogę na nich liczyć. Że jeżeli wasz pies się położy, to ci ludzie nie będą wam podchodzić ze swoimi psami, tylko poczekają. Więc
To jest taki dla was protip, że jeżeli szukacie miejsca na socjalizację waszego psa, to raczej nie wrzucajcie go, raczej. Nie, tutaj już powiem na 100%. Nie wrzucajcie go w grupę obcych psów na psim wybiegu, gdzie będzie gonił. Bo nauczy się, nabędzie złe nawyki, a może do tego jeszcze utraci umiejętność wyciszania się, co będzie uporczywe tak naprawdę dla was i trudne i tak

Naprawdę dobrymi chęciami w tym zakresie jest piekło wybrukowane, bo chcemy dobrze, chcemy psa socjalizować, a wytworzymy sobie takie nerwowe, lękowe zwierzątko. Lepiej to robić w kontrolowanych, fajnych warunkach. Psy powinny zapoznawać się na otwartej przestrzeni, najlepiej na linkach albo luzem, jeżeli mają takie umiejętności, na przykład odwołania, że opiekun, jeżeli jeden pies będzie przesadzał, to odwoła go, ale ma się to dziać w ruchu. Zamykanie psów na ciasnej przestrzeni obcych sobie jest proszeniem się o kłopoty. Przy pierwszym wejściu powiedziałam wam, jak można zrobić to dobrze, natomiast raczej nie polecam takiej formy socjalizowania, choćby szczenięcia. Bo do roku życia mniej więcej będziecie mieć luz. Po czym nagle zadzwonicie do behawiorysty, że wasz pies zaczął rzucać na psy, a jesteście zdziwieni, bo przecież chodziliście na psie wybiegi. Uważajcie na to. To nie są moje wymysły. Dziwne jest to, że o psich wybiegach opowiadam wam dopiero teraz, ale unikajmy tej formy socjalizacji szczenięcia. Jak mamy już dorosłego, stabilnego psa, o którym wiemy, że on tam chce przez 10 minut sobie pogonić, powęszyć, no to powiedzmy na chillu, ale ze szczeniątkami, moi drodzy, nie pchałabym się na psi wybieg. Jak korzystać z wybiegu mądrze i nad czym się zastanawiać, zbliżając się do psiego wybiegu, powiem wam już za moment.

0: To jest powtórka. Łapy w górę w Radio Campus.
1: No i proszę, jak korzystać z psiego wybiegu mądrze? Bo da się. Nie bądźmy też, wiecie, tacy bardzo ortodoksyjni. Powiedziałam wam przed momentem, jak to zrobić źle, żeby zepsuć psa, a teraz jak zrobić to mądrze. Obserwujemy sobie teren przed wejściem. Ile jest psów? Jak się zachowują? Jeżeli jest bieganina, jest intensywność, są śmiechy ludzi, jest warczenie i dużo szczekania. Idę dalej, omijam psi wybieg. Jeżeli są dwa psy spokojne, które sobie chodzą, każdy ma swoją sprawę i znam je, mogę wejść. Ale nie spuszczamy psa od razu. Dajmy mu czas, zapnijmy go na linkę, wejdźmy i dopiero spokojnie odepnijmy, żeby dać czas też na ewentualne odwrócenie się, napięcie i wyjście. Bo zdarzają się takie sytuacje, że wy wejdziecie na psi wybieg i drugi pies robi w was dzidę. Lepiej wtedy się zawinąć napięcie i wyprowadzić swojego psa. Jeśli widzimy jakieś gonitwy w kółko właśnie, podgryzanie, natarczywe zabawy, wycofajmy się. To znaczy, ja wiem, że nam jest czasem wstyd, bo weszliśmy już na ten psi wybieg, spuściliśmy swojego psa i nie podoba nam się coś, ale nie powiemy, bo się wstydzimy tej pani, której już nigdy nie zobaczymy i pozwalamy, żeby nasz pies był nękany albo nękał. Nie, słuchajcie. Lepiej jest wycofać się jak najszybciej, żeby zachowanie się nie pogłębiało, żeby stres się nie pogłębiał, żeby kortyzol się nie podnosił. Widzimy, że coś jest nie tak, że psu będzie trudno z tego wyjść, wołamy go, zapinamy, wychodzimy szybciutko, do widzenia tam, wiecie, bez żadnej emocji jakiejś zbędnej. Korzystajcie z wybiegu poza godzinami szczytu. Wcześnie rano, późnym popołudniem albo w południe najlepiej, chyba że jest fala upałów, to wtedy oczywiście nie, ale raczej unikajcie tych godzin takich, gdzie tam będzie 10 psów, bo z tego na 100% już nic fajnego nie wyciągniecie. A już w ogóle najlepiej to jest pójść samemu na psi wybieg albo zabrać znajomego psa, który lubi się z naszym psem i niech sobie tam robaczki korzystają przez jakieś 15-20 minut, po czym zapinamy je na linki i idziemy na fajny spacer, bo to przebywanie na psim wybiegu to też no, nie jest jakiś taki sztos. To z reguły są takie zwykłe tam poletka, gdzie są 4 pieńki postawione, 800 metrów kwadratowych czy nawet 500 i dla psa to nie jest żadna frajda. O wiele ciekawszy będzie spacer z psim ziomkiem. Idę sobie wtedy na jakąś łączkę, chodzimy sobie przez 45 minut do godziny z właśnie tym ziomkiem, który w tym momencie przyszedł wam do głowy i wracamy do domu. I to jest znacząco bardziej wartościowe niż świrowanie na psim wybiegu. Może to być świetne miejsce, naprawdę. I dlatego ja nie chcę tak, wiecie, mówić tylko w złym świetle, to jest to słowo, w czarnych barwach o psich wybiegach, bo no ten zamysł jest w porze, żeby było jakieś miejsce, gdzie możecie psa puścić luzem, ale musimy nauczyć się korzystać z psich wybiegów mądrze. Właśnie ten savoir-vivre psi dobrze kumać. No słuchajcie, jeżeli ja mam psa, który jest agresywny i ja mu chcę dać po raz kolejny szansę, no to bardzo nie fair jest iść na psi wybieg, a dobra, jakoś to będzie. Jeżeli mój pies już kilka razy pogryzł tam psa albo kilka razy został pogryziony, to nie szukajcie znowu kolejnej szansy na to, żeby to się powtórzyło. Bo ja zdarzały mi się takie sytuacje, ja mieszkałam niedaleko psiego wybiegu, że ja widziałam, że ciągle ta sama patologia się odbywa, czyli ciągle ten sam pies kogoś przestawiał, kogoś przyciskał do ziemi, na kogoś warczał i w taki sposób jest wychowywany. I później my się dziwimy, że on poza psim wybiegiem rzuca się na psy, glebuje psy, warczy na nie czy szczeka, jeżeli dokładnie tego został nauczony na psim wybiegu, albo dokładnie takiego miał po drugiej stronie rozmówcę. Sprawdzajcie to i naprawdę proszę was, nie wstydźcie się wyjścia z psiego wybiegu. Albo podchodzicie już, coś wam nie pasuje, zaufajcie intuicji. To naprawdę nie jest niezbędny element psiego behawioru. Psy naprawdę nie miały psich wybiegów jeszcze 30 czy 40 lat temu i funkcjonowały znacznie lepiej niż teraz, kiedy są zanurzone w tym bardzo intensywnym psim bodźcu. Bądźcie w tym bardzo, bardzo ostrożni i proszę, jeżeli tego jeszcze nie znacie, ja mam odcinki na samym początku o psiej komunikacji i o psiej zabawie. Jeżeli dołączyliście do audycji Łapy w Górę niedawno, przejrzyjcie sobie te odcinki. Są na Spotify i na stronie Radia Campus. Są bardzo fajne. Taki mam feedback i ja też uważam, że są bardzo fajne, bo są zwięzłe, krótkie, a nauczą was wszystkiego, co powinniście wiedzieć. Warto nauczyć się czytać swoje psy, rozumieć zasady dobrej zabawy, bo to wam odpowie na większość pytań. Czy wasz pies faktycznie tak bardzo lubi psie wybiegi? Czy na przykład ciągnie tam, bo już kojarzy mu się to z takimi emocjami, że on tam ciągnie? A wcale to ciągnięcie na smyczy do psiego wybiegu nie oznacza, że pies tam jest szczęśliwy. Tylko, że na przykład wie, że zawsze tam musi iść, więc chcę was tam dociągnąć jak najszybciej, żeby jak najszybciej mógł stamtąd wyjść albo też poznęcać się nad innymi psami. Jeżeli my nie słuchamy, nie czytamy swojego psa, to nie jesteśmy w stanie wybierać mądrych interakcji. Jeżeli chcecie psa socjalizować, to proponuję bardzo mocno zainteresować się kwestiami związanymi ze spacerami, z psimi spotkaniami, ze spotkaniami przez barierę, ze spotkaniami jeden na jeden albo trzy psy, no maksymalnie cztery, ale to szczenięta raczej później ja osobiście zanurzam w takich bodźcach. Szczeniaczki u mnie z reguły startują albo w duecie, albo w dość spokojnym trójkącie, żeby mogły się nauczyć, jakie są zasady na socjalu i w taki sposób sobie je socjalizujemy. No, nie jest to super dobrym wyborem, żeby szczeniaka małego, bezbronnego, który jeszcze nie nauczył się samokontroli, wrzucać na psi wybieg. No tak, tak przynajmniej sądzę. Wiem, że pewnie są różne opinie z waszej strony, ale ja jak zwykle jestem otwarta na dyskusję. Jeżeli macie jakieś inne zdanie, to piszcie do mnie na Pies od Podstaw. Obecnie jestem w Stanach, ale jeżeli macie jakąś swoją opinię, czy chcielibyście dodać swoje trzy grosze, to proszę dawać znaka.

0: jest powtórka.
1: No i dobra, zawijamy sobie powoli do portu z tymi psimi wybiegami. Raczej więcej minusów mają niż plusów, stąd się bierze do nich takie negatywne podejście w psim świecie i z reguły jest tak, że jak my mamy psy roczne, trochę może starsze, dwuletnie, które są dość problematyczne, to często one są po takiej mocnej socjalizacji na psich wybiegach, ale pamiętajcie o tym, że jak ja mówię psie wybiegi, to może też chodzić o psie spędy, czyli na przykład między blokami bieganie, na jakiejś psiej łączce w 15 psów. Jeżeli miałabym was o coś poprosić, to proszę was o to, żebyście wyedukowali się w kwestii psiej komunikacji, wyedukowali się w kwestii zasad dobrej zabawy. To, że pies ziaje i ma uśmiech, nie oznacza, że jest szczęśliwy. To, że macha ogonem, nie oznacza, że jest szczęśliwy. To, że biega, nie oznacza, że jest szczęśliwy. Patrzcie na swojego psa z dystansem. Patrzcie na swojego psa ze świadomością psiej komunikacji. Dzięki temu będziecie w stanie idealnie ocenić, kiedy jest w dobrej formie, kiedy jest w gorszej, kiedy należy go zabrać z takiego miejsca. Mi się zdarza czasami, że ktoś mi próbuje udowodnić, że jego pies się dobrze czuje na takich spotkaniach i zdarzyło się już kilka razy, że poszliśmy na takie spotkania i ja poprosiłam opiekuna, a weź się odwróć i odejdź. I zdarzały się nam sytuacje, że pies po prostu od razu z tego skorzystał i wybiegł z tej grupy i odszedł z ulgą za opiekunem, co bardzo opiekunów nie tylko szokowało, ale czasami też wzruszało, że tak długo pozwalali na to, żeby ich pies bawił się w tak naprawdę wysokim dyskomforcie i to nie jest wtedy zabawa, to jest taka walka o życie. Albo właśnie to, co mówiłam wcześniej już wielokrotnie, bawienie się innym psem, bo my jako trenerzy, behawioryści widzimy to nieraz, że jest tak jak już to powinno być motto tej audycji, jest bardzo mała różnica, czy pies się bawi z psem, czy pies się bawi psem. Nie pozwólcie, żeby wasz pies bawił się innymi psami. Nie pozwólcie też innym psom bawić się waszymi psami. Jedną z podstawowych zasad jest to, żeby nie stać w miejscu, żeby grupa się przemieszczała. Wtedy jest duża szansa na to, że to spotkanie będzie bardziej wartościowe, bo jeżeli coś waszego psa stresuje, może odejść. Jeżeli natomiast wasz pies nie ma umiejętności panowania nad emocjami, tak jak powiedziałam wcześniej, dla jakich psów nie są psie wybiegi, jeżeli ma trudne doświadczenia, jeżeli nie potrafi odczytywać sygnałów, czyli na przykład skacze na wszystkie psy, liże je po pysku tak obsesyjnie, szczeka na nie, podgryza, kłapie, nie potrafi się wyciszać, to wybieg nie jest dla was. Wybieg jest dla 2-3 psów w mojej ocenie max, jest dla psów opanowanych, jest dla psów dobrze czytających psie komunikaty. Jeżeli chcecie spędzić jakościowy czas z psem, to po prostu weźcie go na spacer. Weźcie linkę 5 metrów, czy nawet dyszkę, podjedźcie sobie gdzieś za miasto i przejdźcie się z waszym psem. Może umówcie się z kimś znajomym, a może zapiszcie się na socjal. No bardzo często nasze pieski po socjalu są mega zmęczone, ale to jest zmęczenie, które później nie odkłada się na opiekunach. Czyli to nie jest zmęczenie takie, które opiera się na stresie, które opiera się na bardzo dużym spompowaniu fizycznym. To jest zmęczenie fajnym, jakościowym czasem z innymi psami. Oczywiście, żeby nie było, że ja tutaj jakiś maluję świat, który nie istnieje. Oczywiście zdarza się, że mamy sytuacje konfliktowe, nerwowe, że mamy stawianie granic na socjalach, ale właśnie o to chodzi, że jeżeli my mamy spacery socjalizacyjne, to ja bardzo zarządzam tym, żeby to było komfortowe. Czyli jak jakiś pies przegina, jest za mocny w swojej komunikacji, to jest zabierany od drugiego psa. A jak to wygląda na psich wybiegach? Kiedy wy widzieliście, żeby jakiś pies na psim wybiegu naskakiwał na waszego psa albo naskakiwał na innego psa i od razu opiekun podejmuje interwencję? Nie, no pieski się dogadają, to jest to hasło. I na to musimy tak naprawdę uważać. Na to, jakie psy my spotykamy na psich wybiegach, jakich ludzi spotykamy na psich wybiegach. Bo jak ktoś macha ręką, że one się tam muszą zdominować, no to wy już wiecie, że to nie do końca jest wasz świat, bo psy nie są zwierzętami, które jakoś bardzo mocno szukają konfliktów. Psy nie są zwierzętami, które potrzebują, powiem to, tempej bieganiny w kółko i skakania po sobie, żeby się dobrze czuć. To są wspaniałe, złożone stworzenia z ogromnymi paletami niejednokrotnie komunikacji i przepięknie jest to poobserwować w fajnych warunkach, na przykład właśnie na spacerze, gdzie idziemy sobie naprzód, gdzie co jakiś czas węszymy, gdzie co jakiś czas psy sobie gadają, ale spędzają czas jak psy, a nie jak zabaweczki. Więc tak, korzystajcie z psich wybiegów, ale korzystajcie z nich mądrze. Pamiętajcie, że psi wybieg nigdy, znowu z pełną odpowiedzialnością, nigdy nie zastąpi fajnego spaceru z wami. Psi wybieg nigdy nie da waszemu psu tego, co fajny spacer z opiekunem połączony z leciutkim treningiem, albo nawet nie, gdzieś na jakiejś łące, albo spotkania ze spoko psami, które potrafią się też komunikować, wejścia sobie razem do rzeczki, pokopania sobie dołków, pokłócenia się, ale za moment rozejścia. Nie ma porównania. Psiego wybiegu nie możecie porównywać do sytuacji, gdzie my próbujemy odtworzyć naturalne psie zachowania. Psy z natury chcą iść, psy z natury komunikują się w ruchu, psy z natury bardzo źle się czują, kiedy opiekunowie zamykają się w kółko, stoją, rozmawiają ze sobą, a one muszą mieć de facto przed nimi ring, bo te spotkania często wyglądają jak spotkania w ringu. Więc jeżeli miałabym wam coś podpowiedzieć, to wróćcie sobie do audycji, nie pamiętam numerków, ale audycja o psiej komunikacji to chyba była 2, podcast znajdziecie, i audycja o psiej zabawie. Posłuchajcie tego, starajcie się nie prychać i nie obracać głowy, bo ja się staram i moją misją, ta audycja dlatego jest darmowa, dlatego tyle swojej wiedzy przekazuję wam za darmo, bo moją misją jest to, żeby jak najwięcej psów było szczęśliwych i szanowanych, i chciałabym, żeby opiekunowie też mieli taki plan w związku ze swoim psem, w związku z życiem, ze swoim przyjacielem, z najlepszym przyjacielem człowieka, że nie chcę go tylko zmęczyć, nie chcę go tylko wysocjalizować na siłę, czasami wbrew niemu, ale chcę go zrozumieć, chcę go kochać i chcę wiedzieć, co on mówi. Im więcej włożycie w to pracy, tym bardziej możecie być zaskoczeni. No muszę wam powiedzieć, że mi się ostatnio zdarzały takie konsultacje już któreś, na przykład druga, trzecia, albo treningi, gdzie ktoś mi po prostu wyznawał, że strasznie żałuje, że spotkaliśmy się tak późno, bo ma po prostu wyrzuty względem swojego psa, bo teraz już dużo rozumie. I tego wam życzę, żebyście jak najwięcej rozumieli, żebyście byli pokorni, i żeby wasz pies miał z wami jak najlepsze życie. Zastanówcie się nad tym wszystkim, co dzisiaj powiedziałam. Jeżeli trafi to do chociaż jednej osoby, to ja już będę zadowolona. Pozdrawiam was serdecznie, życzę wam wspaniałej soboty. I co? Na wybieg czy na spacer idziecie? Klaudia Szkaradek z tej strony, to była audycja Łapy w Górę. Słyszymy się już niedługo, czyli w następną sobotę. Pa!

trzymam je blisko, powierzam sekrety w ich usta. Lubię orzekać, że tylko ideę. Już mnie nie wierzę i wolę być w świecie. Wychodzę z myśli i wchodzę na ziemię. Łączę tu niebo i moje twierdzenie. Lubię doświadczać i czytam ludzi częściej niż książki w tych konwersacjach. Pełno jest rozkwit.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama.
2: Godzina 11, Alicja Stodulska.
3: Sportowy kampus.
2: Znamy polskie pary deblowe na US Open. W nadchodzącym wielkimi krokami wielkoszlemowym turnieju zagrają w deblu Magda Linet i Maja Chwalińska. W Nowym Jorku w grze podwójnej zaprezentuje się jeszcze dwoje polskich tenisistów. Katarzyna Piter w parze z Czeszką Anną Siskową i Jan Zieliński z Brytyjczykiem Luke'em Johnsonem. Z kolei w singlu oprócz Linet i Chwalińskiej wystąpią też Iga Świątek, Magdalena Fręch, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Po niespodziewanie szybkim zameldowaniu się w półfinale turnieju WTA 1000 w Cincinnati, Iga Świątek w walce o wielki finał zmierzy się z reprezentantką gospodarzy Jessicą Pegulą, która w swoim ćwierćfinale stoczyła zaciętą trzysetową batalię z Amandą Anisimową. Walka o wielki finał w turnieju rozpocznie się o godzinie 21 czasu polskiego. Monako rusza 81. edycja wyścigu kolarskiego w Vuelta a España, trzeciego przejazdu z tak zwanych wielkich turów. Kolarze do pokonania mają 3275 km i aż 58 tysięcy metrów w pionie. To może być wyzwanie nawet dla Tadeja Pogacara, który na starcie Vuelty stanie dopiero po raz drugi w karierze, a do kolekcji brakuje mu tylko trofeum z tego turnieju. To świetne uczucie, by tu startować. Tak samo dobrze jest tutaj trenować. Są tutaj dobre drogi, cały rok jest dobra pogoda. Myślę, że to taki raj dla kolarzy. Chciałem wystartować w Vuelcie od dłuższego czasu. Dam z siebie wszystko. Mówił Pogacar na konferencji w dniu prezentacji jego zespołu. Gdyby Słoweniec wygrał ten wyścig, to stałby się 9. kolarzem, który ma w dorobku zwycięstwa we wszystkich wielkich turach. Początek pierwszego etapu wyścigu po godzinie 16. Przejdziemy do rozgrywek piłki nożnej w Polsce, gdzie w PKO BP Ekstraklasie po raz pierwszy od 2 lat doszło do derbów pomiędzy zespołami z tego samego miasta. Po zaciętym meczu Krakowia pokonała Wieczystą Kraków 3-2, a bohaterem spotkania był Aydin Hasić, który strzelił 2 gole, w tym 1 w ostatniej minucie doliczonego czasu.
4: Bardzo się cieszę, że też zawodnik jak Kamil Glik też miał duży wpływ na tą bramkę na 3-2 i oczywiście Aydin Hasić, 2 bramki dzisiaj, to jest man of the match. No bardzo się cieszę. Takie zwycięstwa, jak się to robi jako zespół i nie tylko ze zawodnikami, ale jako sztab, to są te najlepsze takie zwycięstwa.
2: Mówił na konferencji pomeczowej trener Krakowi Bartosz Grzelak. Z kolei w sobotnim meczu 5. kolejki Ekstraklasy Piast Gliwice podejmie Legię Warszawa o godzinie 17.30.

bawią się suto i wszystko im miesza się grubo jak kaczor Pluto. Przez ścianę słyszę imprezę, potem ciszę i leżę i czekam aż wrócą. I tyle ze wspomnień z dzieciństwa, mam filtr taka autoimmunologiczna na świństwa różne. Blokada w kablówce, kod 4-0, a myśli wciąż puste. Weź koc i poduszkę, do lasu cię wezmę.

Niczego nie złożysz tu tak jak w instrukcji na zdjęciu. Brak elementów zabawek. Trzeba oddawać 5 klocków z 10 i to się nazywa podatek. A klocki są teraz z pieniędzy. Wszystko ma swoją atrapę. Gubię je na dodatek jak kiedyś, więc chyba znów muszę odsunąć kanapę. Mam teraz pracę, parę nowych koleżanek. Brakuje kolegów starych, ciut inaczej. Dzisiaj już patrzę, przyznaję na bawienie się z dziewczynami. I chociaż wciąż jestem mały, kiedyś urosnę. Chodź, pokażę ci skały, można z nich skakać parami. Chyba że ty już urosłaś i nie

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Powiększony half price wraca do Warszawa Junior. Większa przestrzeń, więcej perełek i piąte urodziny half price. 28 sierpnia, punkt 10. Dla pierwszych klientów mamy 1000 voucherów na start. Dodatkowo treasure hunting z influencerami, DJ set Tycjany i tysiące światowych marek w wyjątkowych cenach. Będzie się działo. Zapisz w kalendarzu. 28 sierpnia, 10. Warszawa Junior. Half price. Great brands.
2: Reklama. 11.30, Alicja Stodulska.
3: Akademickie Radio Campus.
2: Interwencje strażaków w stolicy po przejściu frontu burzowego. Do poniedziałku ceny maksymalne paliw wyższe niż wczoraj, a w Hiszpanii dogaszają jeden z największych pożarów w historii kraju.
3: Wiadomości.
2: Od północy strażacy w całym kraju odebrali blisko 800 zgłoszeń związanych z przejściem gwałtownego frontu burzowego. Najtrudniejsza sytuacja panowała na Kujawach i Pomorzu, gdzie służby ratunkowe interweniowały ponad 215 razy. W samym województwie łódzkim Straż Pożarna wyjeżdżała do akcji 108 razy, a w pozostałych częściach kraju liczba wezwań wahała się od kilkunastu do kilkudziesięciu. IMGW ostrzega przed burzami na południowym zachodzie Polski, a także silnym wiatrem na terenie województwa podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego i warmińsko-mazurskiego. Od dziś do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,54 zł, benzyna 98 7,36, a olej napędowy 7 zł 59 groszy. Jest to wzrost cen maksymalnych paliwa w porównaniu z wczorajszym dniem. W poniedziałek pojawi się następne obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw, które określi ceny na wtorek. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej grozi karą do 1 000 000 zł. W Hiszpanii w piątkowy wieczór strażacy dogasili pożar lasów i łąk w prowincji Huelva na południowym zachodzie kraju. Hiszpańska obrona cywilna przekazała, że żywioł, który od 6 sierpnia szalał w pobliżu granicy z Portugalią, strawił jedną z największych powierzchni w historii tego kraju. W tym roku pożary objęły swoim zasięgiem ponad 240 tysięcy hektarów lasów oraz nieużytków rolnych, co jest wynikiem 6-krotnie większym niż w całym zeszłym roku.
3: Sportowy kampus.
2: Na katowickim rynku i stadionie śląskim w Chorzowie wystartuje 17. edycja Memoriału Kamili Skolimowskiej. Przez dwa najbliższe dni województwo śląskie będzie stolicą światowej lekkoatletyki.
4: 11 aktualnych rekordzistów świata, 55 medalistów Igrzysk Olimpijskich, z ponad 100 zawodników medalistów mistrzostw świata, ostatni medaliści mistrzostw Europy, więc tych gwiazd tutaj naprawdę można by wymieniać godzinami. To wszystko dla tych kibiców, dla państwa, którzy zasiądą na trybunach, ale również dla państwa, którzy zasiądą przed ekranami telewizorów.
2: Z reporterem TVP Sport rozmawiał Piotr Małachowski, dyrektor sportowy Memoriału. Na bieżni, rzutniach i skoczniach zaprezentują się polscy atleci, dla których występ przed własną publicznością to jeden z najważniejszych startów w kalendarzu. Początek zawodów o godzinie 14.30.

Tak jest. Etiuda sentymentalna, człowieku. O tym, jak nam się z czasem sens oddalił. O tym, że trochę potańczyłby człowiek, ale ten pesel czaj. O tym, że lżejsze były poranki i że był mniejszy hype na ranking. O tym, że prawdziwy vibe to ostatnio był w 90s. O tym, jak żywy nurt się stawiał brzegom. O tym, że rap nas zmienił, albo że właśnie no nic podobnego. Z nostalgią o skrzypcach i futerałach. I że u Manola nie byłem na dżemie na 5 lipca, bo zamuliłem jak pała. Ile nam dał ten hip-hop, że dziś starszy i fury ma świetne, ale w sprawach malarskich lubi wciąż pojechać metrem. I o początkach, gdy ledwie kumpli, słyszałeś kilku aplauz. O tym, że udu, że kolor szok i że na ircu daklam. O tym, że nikt nie nucił starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz. Ja chętnie o tym posłucham, no ale mordo, na miły Bóg.

mi, bracie, powiedz mi, siostro, powiedz mi, co tam rzucone na tapet. Jaki tam crossword? A jeśli spłaciłeś ostatnią ratę, to gdzie cię poniosło? Tyle zakrętów, a może masz patent sprawdzony gorzko? Daj znać, którędy jest prosto. Że niby długo już biegniesz. Dystans? Proszę cię, mordo, co to za dystans? To jest pół metek, nieledwie jedna asysta. Grunt, że daleko fino. Erdian, whisky, Coca-Cola. Jeszcze będzie czas, żeby wspominać. Ale ją gwiazd pójdziemy, że tak bez mes sośnickiej wierny. Jeszcze będzie czas na emeryckie brewerie, na tę debatę, co nam zostało na dłużej. Poza fundamentami, że pierwsza molesta na blachę, na pamięć pierwszej wzgórze. I przyjdzie dzień, by powspominać na bogato te wszystkie dachy, na które weszliśmy, oraz kominy takoż. I bez wytycznych weź

za nim na ląd, to opertasz tych wspomnień tryb. To ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka i kilka płyt. Jakiś numer, co w nim nostalgia nie zabiera ci tchu. Wiem, co było wtedy i tam, powiedz mi lepiej, co teraz i tu. Bo za nim na ląd, to opertasz tych wspomnień tryb. To ktoś tam

go through

0: Autopromocja.
1: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski.
0: Autopromocja.

0: Pracę w dymie?
1: W przegrzanej głowie, w przegrzanym bloku, tonąc w tonie rzeczy kupionych na pokaz lub pok. Budziłem się w szoku, że rządzą mną podaż i pozór i powód mam znowu by jęczeć. Uwierz się, więcej nie chcę pluć, lecz rzuć mi, czasem wyjdzie. A tak.

Godzina 12.05 na zegarze, a my rozpoczynamy audycję Linia Wschodu. Ja nazywam się Max Walewski. Na początek woda, czyli inteligencji razem z Paliną, a już za chwilę zanurzymy się w pogranicze serbsko-kosowskie.

0: Wschodu.
1: W Linii Wschodu kierujemy dziś wzrok na Bałkany, a konkretnie na pogranicze serbsko-kosowskie. 9 sierpnia prezydent Serbii Aleksandar Vučić zasugerował w rozmowie z dziennikarzami, że Serbia mogłaby zmienić bieg Ibaru, rzeki, od której zależy woda pitna dla dużej części Kosowa, od której zależy także produkcja energii elektrycznej. I wypowiedź ta wywołała zrozumiałe, ostre reakcje w Prisztynie, a potem także w Tiranie. O tym, co za nią stoi i jakie są w ogóle perspektywy na tego typu zmianę, porozmawiam z Janem Nowinowskim, analitykiem Ośrodka Studiów Wschodnich. Cześć.
2: Cześć, kłaniam się.
1: Którędy w zasadzie płynie rzeka, o której mówił prezydent Vučić, i dlaczego jego wypowiedź mogła zabrzmieć w Kosowie jak groźbę?
2: Rzeka Ibar ma swoje źródła jeszcze w Czarnogórze, w jej północno-wschodniej części. Następnie płynie na północ, wpływa na terytorium Serbii, zakręca na wschód, wpływa do Kosowa, gdzie w latach 70. została spiętrzona, aby utworzyć jezioro Gazivode, które, jak wspomniałeś, jest między innymi źródłem wody pitnej dla około 1/3 mieszkańców Kosowa. I następnie płynie ponownie na północ, zawijając z powrotem, wpada na terytorium Serbii. Natomiast ważny jest również kanał, który został utworzony w latach 80., jeśli się nie mylę, i on właśnie służy, on płynie na południe od jeziora Gazivode i służy między innymi dostarczaniu wody chłodzącej do elektrociepłowni węglowych, które odpowiadają za większość systemu energetycznego Kosowa, dlatego rzeka Ibar, zacielająca ten zbiornik Gazivode, ma tak strategiczne znaczenie dla funkcjonowania energetyki, no i w ogóle codziennego życia w Kosowie.
1: Czyli mówimy o dość niewielkim skrawku kraju, od którego jednak funkcjonowanie gospodarki, funkcjonowanie tego kraju w dużej mierze zależy, ale oprócz tego znaczenia gospodarczego, ekonomicznego, ta rzeka jest też swego rodzaju granicą etniczną. No, na przykład w Mitrowicy, gdzie rzeka przebiega przez środek miasta zamieszkanego i przez Albańczyków, i przez Serbów.
2: Tak jest. Ibar właśnie w Mitrowicy symbolicznie dzieli miasto na pół. Na północy mieszkają w większości Serbowie, na południu tradycyjnie Albańczycy, chociaż w ostatnich latach trochę się to jednak zaciera, to znaczy coraz więcej jest albańskich lokali, przedsiębiorstw również na północy. Ma to również związek z tym, że populacja serbska w Kosowie się kurczy. I w związku z tym też ta granica się coraz bardziej, powiedziałbym, zaciera. W ostatnich dniach mieliśmy również decyzję misji KFOR, to jest misja, międzynarodowa misja stabilizacyjna pod auspicjami NATO. Została powołana po wojnie w Kosowie w latach 98-99 i żołnierze w ramach tej misji w ostatnich latach, głównie karabinierzy włoscy, strzegli porządku na rzece Ibar, na tym moście pomiędzy północną a południową częścią. W ostatnich dniach zapadła decyzja, aby oni się wycofywali i stopniowo przekazywali swoje kompetencje kosowskiej policji, co też wywołało sprzeciw strony serbskiej, w tym prezydenta Vučića.
1: Z jak dużym udziałem tej społeczności serbskiej mamy do czynienia tam na północy kraju? Jest to raczej taka dość równomierna mieszanka, czy jednak Serbowie mają tam sporą przewagę liczebną?
2: Znaczy, w ogóle powiedziałbym tego, że trochę mamy problem z tym, żeby określić generalną liczbę Serbów w Kosowie. Z tego względu, że oni bojkotują spisy powszechne, które są realizowane przez administrację w Prisztynie. Wedle szacunków oficjalna liczba Serbów to jest między 50 a 100 tysięcy, przy czym ja bym się skłaniał bardziej ku tej górnej granicy. No mniej więcej procentowo to jest około 5% społeczeństwa Kosowa, przy czym te cztery gminy na północy to jest obszar najbardziej zwartej serbskiej populacji, gdzie ona jest najbardziej skupiona. Natomiast w wartościach bezwzględnych ona, więcej jej mieszka w rozproszonych częściach kraju, w gminach w centrum, w okolicach Prisztyny i bardziej na południowy wschód. Podsumowując, no około 100 tysięcy ludzi, mniej więcej 5-6 może procent społeczeństwa Kosowa.
1: I w tym wszystkim rzeka, od której zależy nie tylko gospodarcze być albo nie być Kosowa, ale też los zamieszkujących północ kraju Serbów. O tym rozmawiam z Janem Nowinowskim, a o sam problematyczny zbiornik wodny dopytam za chwilę.

ukraińskie Admit i Goli Droty, a my wracamy do rozmowy z Janem Nowinowskim. Rozmawiamy o nowej odsłonie napięć między Serbią a Kosowem, tym razem ilustrowanych hydrologicznymi groźbami prezydenta Vučića.

0: przedmiotem eskalacji, a z tego względu, że tam w minionych latach pobudowało się trochę Serbów, zbudowało takich domków letniskowych. To jest generalnie obszar dosyć atrakcyjny turystycznie. I w ostatnich dniach kosowskie władze, mniej więcej w lipcu, zarządziły o tym, aby te budynki wyburzać, z tego względu, że nie mają odpowiedniego pozwolenia. Przy czym sama decyzja Prisztyny też jest nieco kontrowersyjna, ponieważ nie jest oparta na decyzji sądu, a jedynie na postanowieniu konkretnego ministerstwa. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ta wypowiedź Vučića o potencjalnym zawróceniu biegu rzeki Ibar może być traktowana jako odpowiedź na te akcje przeprowadzane w ostatnich tygodniach przez administrację w Prisztynie. Generalnie trzeba powiedzieć, że rząd Albina Kurtiego, który rządzi od 2021 roku w Kosowie, prowadzi dużo bardziej, powiedzielibyśmy, asertywną politykę względem mniejszości serbskiej. Wcześniejsze władze bardziej tolerowały to limbo, które istniało, to, że Serbowie funkcjonowali gdzieś pomiędzy instytucjami kosowskimi a serbskimi, często czerpiąc na przykład płace z obydwu krajów. Administracja Kurtiego jest dużo bardziej asertywna i od tego 21 roku konsekwentnie te problemy stara się eliminować, co budzi sympatię społeczeństwa kosowskiego. Partia Samostanowienie premiera Kurtiego wygrywa kolejne wybory, natomiast generalnie te napięcia serbsko-kosowskie również z tego powodu mają miejsce.
1: Nad jeziorem Gazivode w ostatnich tygodniach mieliśmy do czynienia z dość spektakularnymi obrazkami z buldożerami wyburzającymi czy te domki letniskowe, czy serbski hotel, który tam został także wybudowany. Jaki był formalny powód dla tych wyburzeń?
0: Formalny powód jest taki, że one zostały, nie mają odpowiednich pozwoleń, znaczy zostały wbudowane wbrew obowiązującemu prawu budowlanemu, nie ma na to stosownych dokumentów. Ci właściciele natomiast bronią się, że oni na przykład zawarli umowę na kupno tej ziemi jeszcze przed 2008 rokiem, przed ogłoszeniem niepodległości przez Kosowo, i nabyli ziemię na przykład od takich przedsiębiorstw jak Lasy Serbii, które wówczas jeszcze miały pewną jurysdykcję nad tym terenem, i to wszystko prowadzi do takich sporów właśnie natury prawnej. Władze kosowskie się zdecydowały na takie rozwiązanie trochę bardziej inwazyjne, bym powiedział, czy nawet bardzo inwazyjne w postaci wyburzenia, i nawet jeżeli w takiej interpretacji prawnej oni długofalowo mogą mieć rację, natomiast generalnie ta decyzja o takich radykalnych wyburzeniach wzbudziła nie tylko protesty serbskie, ale też społeczności międzynarodowej. Ze strony Unii Europejskiej mieliśmy komunikaty, że jednak nie jest to krok w kierunku osiągnięcia porozumienia czy tej upragnionej przez Unię Europejską normalizacji stosunków serbsko-kosowskich. No i też trzeba powiedzieć, że taka decyzja jest wodą na młyn dla prezydenta Vučića, który zmaga się od dłuższego czasu z różnymi problemami. Myślę, że dość powiedzieć, że od listopada 24 roku trwają w Serbii masowe protesty studenckie z różnym natężeniem. I to jest dla Vučića olbrzymi problem, który traci poparcie, i wszelkie tego typu problemy służą mu jako próba odciągnięcia uwagi od różnych bieżących problemów, i on tę tak zwaną kartę kosowską już w przeszłości w różnych bardzo sytuacjach wykorzystywał, kiedy pojawiały się różnego rodzaju protesty czy konflikty na arenie międzynarodowej, to on wtedy mówił, a zobaczcie, naszych rodaków prześladują w Kosowie. No jakby, okej, nikt nie pytał, ale dla części jego elektoratu rzeczywiście może to służyć jako taki element mobilizacji i rzeczywiście wzbudzenia pewnego poczucia zagrożenia, i Vučić na tym też buduje swój wizerunek takiego lidera Serbów, człowieka, który chroni ich interesy, chociaż niekoniecznie ma to wiele wspólnego z rzeczywistością.
1: To też nie pierwszy raz, kiedy Aleksandar Vučić podejmuje temat możliwej zmiany biegu rzeki Ibar. Poprzedni był w listopadzie 2024 po eksplozji w kanale doprowadzającym wodę z jeziora Gazivode do elektrowni, tym, o którym mówiłeś. Co wtedy się stało właśnie w tym kanale?
0: Śledztwo, z tego co pamiętam, cały czas się toczy. No, władze w Prisztynie obwiniły za to Serbię, które oczywiście się

0: ją ucięła, natomiast z tego co pamiętam aresztowano bodajże trzech Serbów za to. Ja bym powiedział, że no to jest jakiś taki szerszy element destabilizacji. Oczywiście nie mamy takich jasnych dowodów, że to było jakoś zlecone przez Belgrad. Niemniej historia pokazuje nam, że różnego rodzaju tego typu incydenty mogą być przez Belgrad inspirowane, wykorzystywane, wszelka próba destabilizacji sytuacji w Kosowie, czy pokazania Kosowa jako państwa, nie wiem, niefunkcjonującego, jest jak najbardziej Serbii na rękę, no i wpisuje się w to, o czym wcześniej mówiłem, w polityce Belgradu wobec Prisztiny.
1: Do hydrologicznego konfliktu między Serbią a Kosowem i do rozmowy z Janem Nowinowskim wrócimy za chwilę.

0: Powiększony Half Price wraca do Warszawa Junior. Większa przestrzeń, więcej perełek i piąte urodziny Half Price. 28 sierpnia, punkt 10. Dla pierwszych klientów mamy 1000 voucherów na start. Dodatkowo treasure hunting z influencerami, DJ set Tycjany i tysiące światowych marek w wyjątkowych cenach. Będzie się działo. Zapisz w kalendarzu. 28 sierpnia, 10. Warszawa Junior. Half Price. Great Brands.
1: Reklama. Na zegarze równo 12.30, a w studiu Radio Campus Alicja Stodulska.
2: Akademicki Radio Campus.
3: A w serwisie warszawskie zoo i dwa duże parki zamknięte. Wojska Obrony Terytorialnej w podwyższonej aktywności z powodu wichur. I powiem też o niedzielnych utrudnieniach na drodze w stolicy w związku z wyścigiem kolarskim.
2: Wiadomości.
3: Z powodu porywistego wiatru, który w stolicy połamał wiele drzew i gałęzi, administracja Kampinoskiego Parku Narodowego wezwała do unikania otwartych przestrzeni i drzew podczas silnych podmuchów. Natomiast do odwołania pozostają zamknięte warszawskie zoo oraz parki w Łazienkach Królewskich i Wilanowie.
4: Już od godziny tutaj siedzę, czekam przed bramą i mam nadzieję, że wejdę do środka. Tak naprawdę miałam zamiar cały dzień spędzić w Łazienkach Królewskich, bo oprócz tego wydarzenia są inne atrakcje. Także no nie opuszczę tego miejsca, dopóki nie wejdę do środka.
3: Skomentowała turystka w rozmowie z reporterem TVN24. Ostateczna decyzja o otwarciu zależy od aktualnych warunków pogodowych i bezpieczeństwa zwiedzających. Do godziny 8 Straż Pożarna odnotowała setki interwencji po przejściu frontu burzowego. W związku z tym wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił podwyższoną aktywność Wojskowej Obrony Terytorialnej do wsparcia służb na terenie kraju. Brygady obejmą m.in. Mazowsze, z którego napłynęło najwięcej zgłoszeń, a także Dolny Śląsk, Śląsk, Łódź, Opole, Podlasie, Lublin, Podkarpacie, Pomorze i Małopolskę. Alert obowiązuje 48 godzin do poniedziałku do godziny 9. Rząd Maroka wysunął roszczenia terytorialne dotyczących hiszpańskich eksklaw w Afryce Północnej, Melilli i Ceuty. Minister Sprawiedliwości tego kraju wyraził nadzieję na możliwość dialogu z władzami Hiszpanii w sprawie określenia statusu obu miast. MSZ Hiszpanii przekazało kanałami dyplomatycznymi rządowi Maroka, że Melilla i Ceuta są hiszpańskimi miastami, które stanowią integralną część kraju. Przypomnijmy, że pod koniec lipca do Ceuty wdarło się około 80 tysięcy migrantów. Choć w ciągu kolejnych dni zawróciło do Maroka ponad 70 tysięcy osób, to nadal tysiące nielegalnych przybyszów koczuje w miejscach publicznych. Jutro z Mostu Świętokrzyskiego w kierunku Sulejówka pojadą uczestnicy wyścigu PZU Gran Fondo. Trasa poprowadzi kolarzy przez Pragę Południe, Wawer i Wesołą. Stołeczny ratusz informuje, że ulice na trasie zawodów będą zamknięte, a autobusy komunikacji miejskiej pojadą objazdami. Start i meta będą na Moście Świętokrzyskim. Pierwsze przejazdy będą od godziny 7.30, a ostatni kolarz musi dojechać do mety do godziny 13.00. Organizator przygotował kilka miejsc, gdzie kierowcy przejadą pod nadzorem policjantów przez trasę wyścigu. Będą to Wał Międzyszyński w kierunku Pragi na wysokości ulicy Kosmatki, Bora Komorowskiego pod trasą Siekierkowską, Perkuna na wprost przez Wildorfa i Czecha na wprost w stronę Płowieckiej przez skrzyżowanie z ulicami Kościuszkowców i Kajki. Autobusy z pętli Gocław pojadą objazdami.
2: Akademicki Radio Campus.

0: Linia Wschodu.
1: Wracamy do rozmowy z Janem Nowinowskim. Osoby zatrzymane, bo póki co nieskazane, po eksplozji 2 lata temu na kosowskim kanale doprowadzającym wodę z jeziora Gazivode do największych w kraju elektrowni, były związane z lokalną serbską organizacją Cywilna Zaštita. Czy wiadomo, czy ich działania były raczej oddolną inicjatywą, czy rzeczywiście były inspirowane bądź w jakimś stopniu zorganizowane przez Belgrad?
2: Tak, no, na pewno tutaj warto w ogóle o liście serbskiej trochę więcej powiedzieć. To jest taka partia, która jest głównym reprezentantem Serbów w Kosowie. Bo tutaj należy powiedzieć, że zgodnie z kosowską konstytucją Serbowie mają zagwarantowane 10 miejsc w parlamencie, którzy łącznie liczy 120 posłów. I w ostatnich latach było tak, że 9 lub 10 spośród tych miejsc było obsadzanych przez listę serbską, która jest bezpośrednio kontrolowana i finansowana, powiązana z serbską partią postępową prezydenta Vučića. Mówimy tutaj zarówno o wsparciu finansowym, jak i takim symbolicznym. Na przestrzeni lat lista serbska wśród społeczności serbskiej w Kosowie wypracowała taki model funkcjonowania bardzo podobny do serbskiej listy postępowej w Serbii, to znaczy oparty na klientelizmie, to znaczy jeżeli chce się otrzymać pracę w sektorze publicznym w Serbii, trzeba być członkiem serbskiej partii postępowej. Jeżeli chce się otrzymać pracę w instytucjach, nielicznych pozostałych serbskich instytucjach w Kosowie, czytaj ochronie zdrowia lub systemie edukacji w tym momencie, to są te dwie gałęzie, które pozostały, trzeba być członkiem listy serbskiej. I członkowie tej partii wywierają również różnego rodzaju naciski na przedstawicieli, na innych przedstawicieli mniejszości serbskiej, którzy na przykład opowiadają się za bardziej konstruktywnymi relacjami z władzą w Prisztynie, nie wiem, na przedstawicieli innych partii, których generalnie wbrew pozorom jest bardzo wiele i ci Serbowie mają w czym wybierać. Nie muszą wcale głosować na wspieraną przez Belgrad listę serbską, ale są na nich wywierane różnego rodzaju naciski, aby nie głosować na inne partie, aby w ogóle nie jeździć do Prisztyny, nie korzystać z instytucji osadzonych w kosowskim systemie zdrowia, edukacji i tak dalej, z kosowskich instytucji publicznych. No a koniec końców cierpi na tym wyłącznie ta serbska część społeczeństwa, która ze względu na presję polityczną nie ma dostępu do prawdziwych usług.
1: Na przekierowaniu Ibaru, tak by płynął tylko przez Serbię, z pewnością ucierpiałaby także społeczność serbska, która po prostu nad Ibarem, czy na północ od Ibaru w Kosowie żyje. Natomiast wspominałeś o reakcji społeczności międzynarodowej na wyburzenia posiadłości serbskich nad jeziorem Gazivode, które mają wątpliwy status prawny. Jak, czy to Albania, czy także państwa, instytucje zachodnie zareagowały na wypowiedź prezydenta Vučića?
2: Krytycznie. No. Politycy kosowscy zdają sobie sprawę, że taka inwestycja, jakkolwiek nierealna, no bardzo poważnie zagrażałaby bezpieczeństwu energetycznemu, żywnościowemu Kosowa, o czym już powiedzieliśmy. No myślę, że też to dobrze podsumował Edi Rama, czyli premier Albanii, mówiąc o tym, że no, Ibar będzie płynął tak, jak natura powiedziała, a nie tak polityczny folklor na Bałkanach próbuje wmówić. I myślę, że tutaj no, Rama przy wszystkich swoich rzeczach, które można mu również zarzucić w Albanii, no, dosyć dobrze czyta Vučića, bo należy powiedzieć, że ta inwestycja zawrócenia biegu Ibaru czy przekierowania biegu rzeki technicznie jest wykonalna, ale z tego, co czytałem wypowiedzi hydrologów, po pierwsze byłaby niesamowicie kosztowna, bardzo potencjalnie również destrukcyjna dla środowiska naturalnego. Zajęłaby wiele, wiele lat. Niekoniecznie byłaby wcale, w ogóle nie byłaby pewnie opłacalna. Dodatkowo to nie jest tak, jak mówi Vučić, że to jest terytorium Serbii i oni mogą tam sobie zrobić to, co chcą. Bo po pierwsze, jak powiedziałem, Ibar ma źródła jeszcze w Czarnogórze i na taką operację zgodę musiałaby wyrazić również Podgorica. Dodatkowo wymagana jest zgoda Komisji Dunajskiej, która mimo, że w nazwie ma Dunaj, to też jakby ma pod swoją kuratelą różne inne cieki wodne w Europie środkowo-wschodniej i na Bałkanach. Więc ta wypowiedź Vučića technicznie jest, można powiedzieć, mrzonką, natomiast należy ją traktować właśnie to, o czym mówiłem wcześniej, czyli w kategoriach politycznych, jako element tej szermierki na słowa z Prisztiną i właśnie jako element odciągania uwagi mediów społeczeństwa serbskiego od realnych problemów tego kraju oraz władzy.
1: A jakiego rodzaju inwestycji musiałby wymagać taki przerzut, taka zmiana biegu rzeki?
2: Czy ja chyba tutaj nie jestem ekspertem, ale z tego co czytałem, no to chodzi w ogóle o zrównanie z ziemią wzgórz. To jest teren generalnie dosyć pofałdowany. Nie powiem tutaj bardzo szczegółowo, ale no z tego co czytałem, to byłoby rzeczywiście bardzo... No ingerencja w środowisko naturalne byłaby niezwykle wysoka i przede wszystkim zajęłaby bardzo wiele, wiele lat.
1: Jaki cel mają groźby Vučića, to temat, do którego wraz z Janem Nowinowskim powrócimy, a póki co muzycznie przenosimy się jeszcze nad Dniepr. Aliona, Aliona, Sumnomeni.

0: Linia Wschodu.
1: Jan Nowinowski w studiu Radia Campus, a rozmawiamy o kolejnej odsłonie konfliktu między Serbią a Kosowem. Groźba zmiany biegu rzeki, która zapewnia wodę pitną i energię elektryczną dla 1/3 kraju, to element politycznego folkloru na Bałkanach, czy jednak początek kampanii przed nadchodzącymi w Serbii wyborami?
2: Powiedziałbym po pierwsze, że Vučić uwielbia mówić. Zacznijmy od tego. To znaczy, prezydent Serbii jest absolutnie kluczową figurą tego obozu rządzącego, która jest niesamowicie eksponowana po pierwsze w mediach publicznych, ale też w całej sieci mediów prywatnych formalnie, natomiast blisko związanych z ludźmi wspierającymi Vučića. To znaczy, gdziekolwiek się prezydent Serbii pojawia, zawsze towarzyszy mu świta dziennikarzy reżimowych mediów, którzy chętnie słuchają czy podstawiają mikrofon na to, co on ma do powiedzenia. I żeby pokazać skalę tego zjawiska, no to mogę powiedzieć o takim raporcie organizacji CIRTA, która policzyła, że w zeszłym roku, w 25, Vučić pojawiał się publicznie 411 razy, czyli ponad raz na dzień. To jakby pokazuje nam skalę jego obecności w środkach masowego przekazu. I on lubi komentować absolutnie wszystko to, co się dzieje w Serbii. Lubi wymyślać sobie różnego rodzaju argumenty, którymi go obrzucają polityczni przeciwnicy, rzekomo toczyć walki z ludźmi, którzy wcale niekoniecznie się do niego odnosili wrogo. Taki jest jego styl uprawiania polityki i no, dzięki temu również cieszy się określonym poparciem w pewnej grupie elektoratu. To znaczy, no oczywiście teraz mamy problem, to o czym powiedziałeś odnośnie nadchodzących wyborów. Ich rozpisania domagają się cały czas protestujący. Ci, którzy protestują od października, listopada 24 roku, na czele tego ruchu są studenci. Natomiast Vučić, tak jak w poprzednich latach, generalnie chętnie posługiwał się instrumentem przedterminowych wyborów, tak teraz zdaje sobie sprawę, że jego poparcie może nie zapewnić mu albo wcale wygranej, albo tak przekonującej wygranej, i w związku z tym ten moment rozpisania bardzo mocno odkłada. I to jest tutaj kolejny link między tym, co powiedziałem, że lubi mówić. Nie wiem, na przykład kilka miesięcy temu zapowiadał, że poznamy datę wyborów na pewno w okolicach początka maja. No minęło od maja już kilka miesięcy i cały czas żadnej daty nie znamy. Wiele się mówi o tym, że wybory mogłyby się odbyć parlamentarne pod koniec tego roku, natomiast formalnie one wypadają dopiero na grudzień 2027 roku lub początek 2028. Niemniej, no rzeczywiście obserwujemy pewne wzmożenie w ostatnich dniach. Vučić dużo jeździ po kraju, był też w Bośni i Hercegowinie i tak jak powiedziałem, dużo mówi, dużo się wypowiada na tematy, które często sam sobie wymyśla. To jest taka stała, powiedziałbym, strategia różnych takich polaryzujących wypowiedzi. Nie wiem, przypominam sobie kilka miesięcy temu, jak bardzo mówił dużo o sojuszu wojskowym Chorwacji, Kosowa i Albanii, obliczonym rzekomo przeciwko Serbii, jak to Serbia się zaraz musi bronić przeciwko zagrożeniu ze strony państw sąsiednich. Oczywiście nic takiego nie miało miejsca, więc powiedziałbym, że to wszystko jest jakby element jego szerszej narracji obliczonej na to, tak jak już wspominałem, na odciąganie uwagi od faktycznych problemów kraju, i to do pewnego stopnia się sprawdza, no bo my tutaj też siedzimy i rozmawiamy o tym, chociaż oczywiście on kieruje to głównie do swojej publiczności lokalnej. Niemniej no, o tym też media mówią i nie koncentrują się na tym, kiedy będą wybory, jakie są kolejne skandale na szczeblach władzy w Serbii.
1: Najwyraźniej każdy powód jest dobry, by wyciągnąć na masztę narodową flagę i trochę nią powiewać, szczególnie gdy dotyczy to tematu budzącego tyle emocji. Jan Nowinowski, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, był z nami. Wielkie dzięki za tę rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.

0: kolem se.
1: Reklama.
2: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
3: No, bo mają wszystko taniej.
2: A jeszcze jakiś?
3: Bo mają najlepszy wybór.
2: No i?
3: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
2: Ciekawe, co jeszcze?
3: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
4: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama.
6: Akademicki Radio Campus.
7: Już prawie 13, więc kończymy dzisiejszą linię wschodu. Dzisiejsza rozmowa już za kilka dni będzie dostępna w podcaście o tej samej nazwie na stronie radiocampus.fm, na Spotify'u, na Apple Podcasts, podobnie jak i rozmowy poprzednie, więc zapraszam do zajrzenia i zaobserwowania. Zostawiam was z Lajtowym i Andrzejem Kursem. Do

kiedy pada. Więcej myślę, więcej palę. Szukam odpowiedzi, mijam wciąż ten sam przystanek. Chodzę po tym mieście, chyba ciągle tylko w koło. Myśli są jak dym, powracają nałogowo. Odpalam słuchawki, kiedy mam już tego potąd. Latam nad chodnikiem, chyba stąd ten cały polot. Po co mam udawać, wolę czasem moknąć. Słowo, jak pozwolisz, mogę być sam z tobą.

0: Autopromocja.
1: Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
0: Autopromocja.
2: Godzina 13.30, Alicja Stodulska.
3: Akademickie Radio Campus.
2: Kanada nie doszła do porozumienia z USA w sprawie ceł. Wymiana ognia między Ukrainą a Rosją. Wieczorem w Warszawie utrudnienia w ruchu w związku z przejazdem rolkarzy.
3: Wiadomości.
2: W Warszawie wieczorem będzie night skating, czyli nocny przejazd rolkarzy. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej zmierzą się z utrudnieniami na Śródmieściu, Mokotowie, Żoliborzu, Pradze Północ, Targówku i Białołęce. Uczestnicy przejazdu mają do wyboru dwie trasy z łatwiejszym i trudniejszym poziomem. Łatwa trasa przebiegnie spod pomnika Kopernika między innymi przez Aleje Jerozolimskie, Aleje Niepodległości i powróci na krakowskie przedmieście. Start i koniec trudniejszej trasy będzie w tych samych miejscach. Rolkarze przejadą także między innymi Wisłostradą i Jagiellońską. Początek night skatingu o godzinie 18, przejazd zakończy się po północy. Ostatniej nocy USA wprowadziły 50% cła na eksport z Kanady. Kanadyjski premier Mark Carney zawiesił negocjacje handlowe z USA po tym, jak amerykańscy negocjatorzy w ostatniej chwili wprowadzili zmiany do wcześniejszych uzgodnień. Carney zadeklarował, że Ottawa jest gotowa do rozmów, ale jego celem jest wspieranie gospodarki swojego kraju. Zaznaczył, że działania odwetowe są wśród możliwych decyzji. Ostatniej nocy Kijów był pod atakiem rakiet balistycznych i dronów. Ukraińskie władze przekazały, że w ciągu ostatniej doby co najmniej 5 osób zginęło, a 28 zostało rannych. Sztab Generalny Ukrainy poinformował o ataku na rosyjską rafinerię w Nowokuibyszewsku w obwodzie samarskim. Jest to jedno z największych zakładów przetwórstwa ropy naftowej w Rosji, którego moce przerobowe wynoszą ponad 8,5 miliona ton ropy rocznie. Warszawski sanepid informuje, że woda w Jeziorku Czerniakowskim nadaje się do kąpieli. Zastrzega jednak, że sytuacja na kąpielisku jest dynamiczna, a ocena jakości wody może ulec zmianie. Przez większość lata obowiązywał tam zakaz kąpieli. Powodem były sinice albo przekroczone parametry mikrobiologiczne wody.

0: Radio Campus. Rytmy, nie algorytmy.
1: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
2: Czuję stan skupienia, teraz widzę.

0: Powiększony Half Price wraca do Warszawa Junior. Większa przestrzeń, więcej perełek i piąte urodziny Half Price. 28 sierpnia, punkt 10. Dla pierwszych klientów mamy 1000 voucherów na start. Dodatkowo treasure hunting z influencerami, DJ set Tycjany i tysiące światowych marek w wyjątkowych cenach. Będzie się działo. Zapisz w kalendarzu. 28 sierpnia, 10. Warszawa Junior. Half Price. Great Brands.
1: Reklama.

0: Aś w końcu spokój w sobie, szukam ciebie między małym a dużym wozem. Szukam ciebie, bo ostatnio trochę u mnie gorzej. Szukam ciebie, wiem, rozjaśnisz mi życie jak zorze.
1: Campus 97.1 FM.

0: Autopromocja.
1: Imię ojca.
2: Kazimierz.
1: Nie no, twoje imię.
2: A, dobra, Rafał. Imię syna.
1: Nie mam. Pamiętasz?
2: A, bo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
1: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
2: Tymek Bryndal.
1: Rafał Bryndal.
0: Autopromocja.
3: Mamy 14.30, Alicja Stodulska.
4: Akademicki Radio Campus.
3: Rząd Danii chce ograniczyć napływ Ukraińców. Warszawskie Zoo i Łazienki Królewskie dostępne dla zwiedzających, a na koniec pogoda.
4: Wiadomości.
3: W stolicy pogoda się poprawiła, co pozwoliło na otwarcie Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego oraz Parku Łazienkowskiego. Nadal nieczynny pozostaje Park Wilanowski. Po godzinie 13 strażacy odnotowali w Warszawie prawie 500 zgłoszeń związanych z pogodą. Natomiast Muzeum Wojska Polskiego zaapelowało, by ze względu na trudne warunki atmosferyczne nie przechodzić przez park na terenie Cytadeli Warszawskiej. Centrolewicowy rząd Danii przedstawił projekt zaostrzenia przepisów dotyczących pobytu Ukraińców. Osoby przyjeżdżające z regionów mniej dotkniętych wojną mają już nie być traktowane jako uchodźcy potrzebujący schronienia. Za względnie bezpieczne dla ludności cywilnej duński rząd uzna 14 obwodów zachodniej i środkowej Ukrainy, z wyjątkiem Kijowa. Wśród propozycji rządu jest wprowadzenie obowiązku pracy dla Ukraińców otrzymujących świadczenia, a także rewizja przepisów dotyczących nauki w szkołach, która dopuszcza edukację w języku angielskim lub ukraińskim. W ostatnim czasie przepisy migracyjne dla Ukraińców zaostrzyły także Norwegia i Szwajcaria, co zmniejszyło liczbę wniosków o pobyt w tych krajach.
4: Sportowy kampus.
3: Przejdziemy do Formuły 1. George Russell z ekipy Mercedesa wygrał sprint przed niedzielnym wyścigiem o Grand Prix Holandii. Jego kolega z zespołu Kimi Antonelli zajął czwarte miejsce, przy czym w klasyfikacji Mistrzostw Świata powiększył przewagę do 53 punktów nad Lewisem Hamiltonem, który z kolei zajął siódme miejsce w sprincie. Dzisiaj jeszcze kierowcy zmierzą się w kwalifikacjach przed jutrzejszym wyścigiem.
4: Pogoda.
3: Cały weekend upłynie pod znakiem deszczu, burzy i wiatru, którego porywy mogą osiągnąć miejscami do 70 km na godzinę.
5: Za pogorszenie pogody odpowiada ośrodek mierzowy przemieszczający się z nad Czech nad centralną Polskę. Będzie on zaciągać z południa ciepłe i bardzo wilgotne powietrze, między innymi z rejonu północnych Włoch, Zatoki Genueńskiej. Największym zagrożeniem będą intensywne opady, długotrwałe opady deszczu. Skumulowana suma opadów może przekroczyć nawet punktowo 100 mm.
3: Mówiła synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek. To właśnie opady nawalne mogą doprowadzić do lokalnych podtopień i zalań. Termometry w centrum kraju wskażą do 22 stopni Celsjusza. Jak wskazują synoptycy, na wyraźną poprawę pogody i wyższe temperatury musimy poczekać kilka dni.

klipy za 50 koła. Jaki menadżer tyle zdobyć zdoła? Najpierw nauka i muzyczna szkoła. Później jak gruby typ z kucykiem puszczam bity skąp.

0: Would you go to bed with me?
1: Autopromocja.
2: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski.
1: Autopromocja.
3: 15.30, Alicja Stodulska.
4: Akademicki Radio Campus.
3: Berlin przekaże 10 milionów euro na pomoc Ukrainie. Do poniedziałku ceny maksymalne paliw wyższe niż wczoraj. Night skating w Warszawie i utrudnienia na ulicach.
4: Wiadomości.
3: Minister spraw zagranicznych Niemiec zadeklarował w Kijowie wydzielenie dodatkowych środków na pomoc humanitarną oraz na fundusz kompleksowego pakietu pomocy NATO. Berlin przekaże 10 milionów euro. Już w pierwszych godzinach wizyty niemieckiego ministra w stolicy Ukrainy dwukrotnie wyły syreny alarmowe ostrzegające przed rosyjskim atakiem z powietrza, a w okolicach miasta były eksplozje. Szef MSZ Niemiec wyraził nadzieję na aktywną rolę Stanów Zjednoczonych w procesie pokojowym dotyczącym Ukrainy. Od dziś do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,54 zł, benzyna 98 7,36, a olej napędowy 7,59 zł. Jest to wzrost cen maksymalnych paliwa w porównaniu z wczorajszym dniem. W poniedziałek pojawi się następne obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw, które określi ceny na wtorek. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej grozi karą do 1 000 000 zł. W Warszawie wieczorem będzie night skating, czyli nocny przejazd rolkarzy. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej zmierzą się z utrudnieniami na Śródmieściu, Mokotowie, Żoliborzu, Pradze Północ, Targówku i Białołęce. Uczestnicy przejazdu mają do wyboru dwie trasy z łatwiejszym i trudniejszym poziomem. Łatwa trasa przebiegnie spod pomnika Kopernika przez m.in. Aleje Jerozolimskie, Aleje Niepodległości i powróci na krakowskie przedmieścia. Start i koniec trudniejszej trasy będzie w tych samych miejscach. Rolkarze przejadą także m.in. Wisłostradą i Jagiellońską. Początek night skatingu o godzinie 18:00, przejazd zakończy się po północy. Chińskie media poinformowały o wyjątkowym rekordzie robota, którego zbudował chiński producent smartfonów. Robot osiągnął prędkość maksymalną 14,5 metra na sekundę podczas testu przygotowawczego do drugich światowych mistrzostw robotów humanoidalnych, które dzisiaj rozpoczęły się w Pekinie. Wspomniany robot przebiegł 100 metrów 9,32 sekundy, co jest wynikiem lepszym od rekordu świata utytułowanego Jamajczyka Usaina Bolta, który swój wynik biegu w 9,69 sekundy osiągnął podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Świata w Berlinie w 2009 roku.

0: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
1: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
0: Chciałbyś. Za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
1: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
0: No w Brikomanie. A gdzie?
2: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Reklama.

0: Sobota minęła godzina 16, startuje tutorial na antenie Radia Campus. Jest pan Kuba.
1: Jest pan Kamil również.
0: Jesteśmy i dziś będziemy mówić o chyba dwóch indykach, bo chyba tak te gry trzeba sklasyfikować.
1: Tak, myślę, że można to tak sklasyfikować.
0: Pierwsza z nich to jest być może gra, która jest już wam całkiem nieźle znana, jeśli w indykach siedzicie, ale od niedawna jest już do zagrania na wszystkim. To znaczy pojawiła się już po prostu na PlayStation, była wcześniej na Xboxie, była na PC-tach. Mowa o Clover Pit. Czyli czymś, co jeśli... I w ogóle to jest zabawne. Jeśli nie widzieliście recenzji tej gry i traficie na nią przez przypadek i wszystko z wami okej, to gwarantuję, że nie kupicie. I nie, nawet
1: prawda.
0: Nie spojrzycie.
1: To prawda.
0: W sensie ta gra w wizualnym odbiorze jest koszmarna. Ale taka ma być. I proszę nie regulować swoich odbiorników, jeśli teraz wpisaliście Clover Pit. Tam wszystko
1: straszyliście.
0: Okay. Tak. Zacznijmy. Ja w ogóle myślałem sobie, żeby dorobić do tej gry historię i żeby opowiedzieć o niej w sposób, w który tak naprawdę nie oddaje rzeczywistości tej gry.
1: Okej.
0: Bo trochę mi tego brakuje, szczerze mówiąc, nie? Bo bardzo duże jest pole do popisu przy Clover Picie do tego, żeby dorobić historię przed rozpoczęciem waszej pierwszej tury, mimo że gra w swoim koncepcie jest po prostu bardzo prosta. Świat jest pikselowy, pixelartowy, taki VHS-owy.
1: Ale 3D.
0: Ale 3D, no ale bardzo prosty, ponieważ jesteście zamknięci, znaczy budzicie się tak na dobrą sprawę, w pokoju o powierzchni 2x4.
1: Warszawska kawalerka.
0: Pokój do wynajęcia, tak, Warszawa Centrum, w którym to tak na dobrą sprawę nie możecie się poruszyć, a jedyne co możecie zrobić to się obrócić. I macie dostęp do kilku rzeczy, no i bardzo szybko okazuje się, że pod waszymi stopami znajduje się zapadnia. Więc albo wygrywasz i daruje ci życie, albo przegrywasz i gra wygrywa twoją śmierć.
1: Ale w czym?
0: Cytując trochę Cezarego Pazurę z Chłopaki nie płaczą, tutaj parafrazując jego legendarną, chciałem powiedzieć scenę, ale on kilka razy używa tego sformułowania w tym filmie. Więc Clover Pit jest bardzo prostym konceptem zamknięcia cię w przerażającym, brudnym, zasyfionym miejscu, które do złudzenia przypomina miejski szalet z bardzo brudnej knajpy, w której to twoim zadaniem jest zarobienie kuponów na automacie.
1: Automaty.
0: Na tym takim automacie, takim najbardziej standardowym, czyli jak to się w Polsce...
1: Slotach.
0: Jednoręki bandyta. Sloty, ty sloty widziałeś, chłopie, w Polsce sloty. Slot machine faktycznie po angielsku. W Polsce mówimy na to jednoręki bandyta.
1: Tak.
0: Więc po prostu kręcicie korbo i wypadają wam te owoce. Tudzież coś
1: albo
0: innego
1: liczby.
0: Niż owoce, liczby. No tam tych konfiguracji jest kilka. W zależności od tego, co w jakiej konfiguracji się pojawi, zdobywacie punkty. Za zdobyte punkty odbieracie tokeny, takie papierki, nie wiem jak to się... takie bilety, o.
1: Mhm.
0: I za te musicie zebrać podczas trwania rundy tyle biletów, żeby maszyna nie uwolniła zapadni. No i wydaje się prosto, nie? Ale prosto nie będzie, bo jest to gra, która zachęca was do tego, żeby na jednej grze się nie skończyło i gwarantuję, nie skończy się. This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Cały czas w dzisiejszym tutorialu mówimy o Clover Pit, czyli o grze, która w bardzo brutalny sposób zachęca cię do tego, żeby grać. W dosłownie i w przenośni oczywiście, bo z jednej strony korem gry jest granie na automacie, który oczywiście jest losowy, nie? W sensie nie masz tam wpływu po prostu na nic. Mhm. Ale masz tokeny, które gwarantują ci pewne modyfikatory, dzięki czemu na przykład niektóre kombinacje pojawiają się częściej. Mhm. Niektóre kombinacje, które pojawiają się częściej, są warte więcej punktów. Coś się nie pojawia, coś się zmienia i tak dalej, i tak dalej. Tych modyfikatorów, stary, znaczy talizmanów, przepraszam, bo tak one się w tej grze nazywają, jest, uwaga, 200.
1: To dużo.
0: To trochę jest, nie?
1: Ale to tak, to można mieć jakąś skończoną ilość
0: tak,
1: tego?
0: Tak. Możesz wybierać do puli, w której jesteś w stanie ich używać, aczkolwiek no, ona jest skończona, aczkolwiek wszystkich talizmanów w grze jest 200 i je po prostu odblokowujesz jakby w ramach przechodzenia gry.
1: A, czyli można mieć wszystkie odblokowane.
0: Tak, no jakby musisz, jeśli chcesz mieć wszystkie, to musisz robić rzeczy w grze, dzięki którym będziesz odblokowywał nowe talizmany i dopiero potem możesz je trafić w sklepie, wykupywać je za tokeny i jakby używać ich w trakcie grania. Dodatkowo po każdym przejściu rundy jeszcze istnieje opcja telefonu, który zaczyna dzwonić. On dzwoni bardzo niepokojąco. I w momencie, kiedy odbierasz telefon, dostajesz możliwość wybrania perku. No, powiedzmy, że perku. Czyli jeszcze dodatkowej jakby umiejętności podczas tej rozgrywki, dzięki której być może uda ci się przejść, wydaje mi się, że 7 rund, żeby zyskać wolność. A jak nie, to do dziury. I tyle. No. Stary.
1: Co tu dużo mówić?
0: Znaczy, wiecie co, no jest to gra pokroju Balatro, nie? W sensie po prostu wciąga. I chcesz w nią grać. Jest dopaminowo, bardzo dopaminowo. W sensie na ekranie tej paskudnej wizualnie gry, bo ona jest naprawdę paskudna, no po jakimś czasie zaczyna ci to po prostu sprawiać przyjemność. I połączenie gameplayu z tym, jak to wygląda i chęci popsucia gry, mówiąc wprost, bo do tego to się sprowadza, czyli... I dokładnie to samo jest w Balatro, nie? W sensie we wszystkich grach tego typu szukasz momentu, w którym będziesz w stanie jakby popsuć grę. Żeby to nie gra rządziła tobą, ale żebyś ty rządził grą. I taki jest po prostu, jakby taka jest opcja w Clover Picie. Jeśli jesteś w stanie to zrobić poniżej 7 rund, a proszę pana, no to najlepiej na świecie w ogóle. No jest zabawnie, jest kombinowania, jest dużo takich dosyć nieoczywistych momentów, w których po prostu już ci się wydaje, że to jest to przejście, po czym jedno, dwa słabe zakręcenia tą korbą i wszystko idzie nie tak.
1: To ile jest w ogóle to, trwa przejście jest, tych 7?
0: Oj, słuchaj, to jest w ogóle ciekawe, ponieważ taka najprostsza, jeśli wszystko pójdzie w tej grze nie tak, to jedna rozgrywka trwa kilka minut.
1: Aha.
0: To jakby szybko jest po tobie, nie? Jakby i te pierwsze przejście to w ogóle jest, wiesz, pach, uczysz się mechanik, sprawdzasz, co działa i tak dalej, nie? W co warto inwestować, w co nie warto. No, więc idzie szybko. No potem jak się rozkręcasz, no to po prostu jakby masz taki challenge, żeby przejść grę. No jak ją przejdziesz, to po prostu chcesz albo jakby skracać moment wygrania, albo zdobywać jak najwięcej tiketów. No bo to też jakby fajnie, nie? Jak już widzisz, że psuje się licznik. No, jest to ciekawe. Ciekawe. To jest po prostu ciekawe. No, jest to wkręcające. Wiem, że nie jest to dla wszystkich. Wiem, że dla niektórych może to wręcz być męcząca gra. Ale nie wiem, ja się naprawdę bawiłem przed niej. Bawię się do tej pory, bo czasem sobie odpalam tego Clover Pita i sobie popykam. Tak samo jak czasem odpalam sobie Balatro do tej pory, mimo że spędziłem w tej grze godziny, naprawdę godziny. I tak samo mam w Clover Picie. Po prostu jest to połączenie dreszczyku, dopaminy, która wypływa po prostu z ekranu, kręcenia tą korbą i wybierania perków. No jest w tym coś takiego, co cię po prostu wciąga. Co to, o czym świadczą też jakby pozytywne nastawienie graczy do tej gry, bo nic nie zapowiadało.

0: Nie, no, graczy na raz. Tak.
1: Znaczy to też jest gra, która kosztuje jakieś, wiesz, tam typu, nie wiem, 4 dychy, 5 na Steamie?
0: Na Steamie aktualnie kosztuje 21,59.
1: No, drodzy
0: w zwykłej
1: państwo.
0: Cenie. A nie, no, nie. Nie, to nie, promocja. No, 36 normalnie. Teraz no. jest najtaniej, więc jeżeli chcecie sprawdzić na Steamie albo na PlayStation, to nie wiem ile kosztuje, ale na Steamie jest teraz najtaniej jak było.
1: Tak jest. No, więc jakby, no, umówmy się inaczej. Powiem tak. Za te hajsy to w ogóle bym sprawdzał w ciemno, nie?
0: No.
1: Naprawdę, nawet jak nie spędzicie tygodnia w tej grze, to za dwie dychy, no nie wiem, dobra, no. Nie, jak macie w to nie grać, to nie kupujcie. No ale po prostu, no nie wiem, ja się dobrze bawiłem, chciałem o Cloverfield wspomnieć, bo jest to coś ciekawego na jakby tym spektrum gier komputerowych, co również przebija się w tym momencie, że te gry indie jakby są w stanie zrobić takie zamieszanie, że przestają trochę być grami indie, mimo że tak jeszcze kilka lat temu byśmy o nich powiedzieli. Clover Pit to zamykamy, ale nie kończymy jeszcze tutorialu, bo mamy dla was jeszcze jednego.
0: Chyba indyka. Tak, indyka.

0: Panie Kubo.
1: Tak.
0: Napisał do mnie pan Piotr.
1: Co napisał?
0: I pan Piotr napisał do mnie, że jest prezesem tam spółki, że wypuścili grę i że będzie mu miło, jak sprawdzimy. No ja jak zazwyczaj ktoś do mnie pisze, żebym sprawdził grę, bo dostaję takich maili naprawdę dużo, w sensie od... Może na Instagramie nie za dużo, ale w mailingach no jest tego pełno. W sensie tych gier, szczególnie indyków, drodzy państwo, wychodzi tyle, że...
1: To prawda.
0: Nie wszystko da się sprawdzić, a i to chciałem też zaznaczyć. Ja na przykład jestem teraz w takim indykowym presie, w którym dostaję średnio chyba ze 3 czy 4 propozycje recenzji indyków w tygodniu.
1: Okej, okay, myślałem, że dziennie. Już.
0: Nie, no bez przesady, ale myślę, że tak ze 3, no 2 do 4 indyków tygodniowo tam piszą, że pojawił się nowy tytuł, jak chcesz to request code i można sprawdzać. Ja muszę przyznać, że ja też nie mówię wam o wszystkim, w co gram i co sprawdzam, bo niektóre z tych gier po prostu nie są warte uwagi. W sensie wychodzi tego tyle,
1: no tak,
0: że ja czasem się zastanawiam, po co ktoś to robi, nie? Naprawdę.
1: No jesteśmy trochę w takich czasach, że tak naprawdę każdy, kto by się odpowiednio zmotywował, mógłby zrobić grę.
0: No tak, dlatego no jakby ja robię sobie takie sito, no ale mam też bardzo dużo gier na Steamie, które zainstalowałem, pograłem w nie 20 minut i nara. Nie? Dziękuję. Do widzenia. I nawet o nich wam nie wspominam, bo szkoda i mojego, i waszego czasu. Ale napisał do mnie Piotr i napisał, że ma taką grę, którą fajnie było, jakbyśmy sprawdzili, że jak mamy przyjemność, to możemy coś o niej pogadać. No i słuchaj, okazało się, że gra nazywa się Hack Hub. Ultimate Hacker Simulator. No i słuchajcie, zainstalowałem, odpaliłem. I w momencie, kiedy odpaliłem ten symulator hakera, odpalił mi się komp na kompie.
1: O i tak.
0: A Kuba też grał, żeby
1: ja
0: nie było.
1: Ja też grałem.
0: Dostaliśmy więcej kodów, więc Kuba też pograł w
1: Hack Huba.
0: No i muszę przyznać, że jak zacząłem w niego grać, to zostałem po godzinach w robocie.
1: O, ładnie.
0: Nawet wysłałem panu Piotrowi screena, że coś pan narobił, zamiast pracować, to ja tu kody klikam. I teraz od razu, żeby was nie odstraszyć, powiem wam, że ja z programowaniem nic kompletnie, zero. Jak nasz technik czasem przychodzi do mnie i mówi, odpal ten terminal na kompie, to ja Matrix widzę. Ja tam nie wiem,
1: hakowanie,
0: tak,
1: zielone te
0: coś tam te. Ja tylko wpisuję, co on mi powie, to ja wpisuję. Więc jak zobaczyłem tego Hack Huba, mówię, Jezu, to granie dla mnie, przecież ja nie wiem, o co tu chodzi. I spokojnie. Hack Hub jest tak zrobiony, że na początek prowadzi was za rączkę.
1: No.
0: I mówi wam...
1: Za obydwie rączki.
0: Za obydwie
1: nawet.
0: Rączki tak. Wręcz was prowadzi i mówi wam wszystko.
1: Tak.
0: Gra jest dostępna również w polskim języku. Więc nawet jak po tym angielsku...
1: A grałeś po angielsku czy po polsku?
0: Na początku grałem po angielsku, potem przełączyłem się na angielski, na polski, potem znowu wróciłem do angielskiego i doszedłem do takiego momentu, że znowu musiałem wrócić na polski.
1: Okay.
0: Aktualnie po polsku, tak, no ale jakby tych możliwości jest wiele. Więc on prowadzi was wręcz za dwie ręce i mówi wam, co macie robić.
1: Jaki co wpisywać.
0: Co wpisywać w terminal, tak naprawdę jak poruszać się po tym ekosystemie. Jaki był twój początek?
1: Wiesz co, powiem szczerze, ja też powiem, nie miałem w sumie żadnego doświadczenia, jeżeli chodzi o jakiekolwiek programowanie. Mam jakieś takie, nie wiem, basicowe rzeczy, że wiem, co, jak wygląda mniej więcej adres IP, port,
0: no,
1: co to jest.
0: Tak, no, okay.
1: Takie mega, mega basicowe rzeczy.
0: Tyle
1: tak?
0: To ja, no.
1: No właśnie. A mimo to też fajnie się bawiłem. W sensie to jest takie właśnie wciągające i dużo rzeczy tu można robić, których się nie spodziewałem i uważam, tak od razu też powiem, uważam, że to jest super, że można tą grę modować.
0: Uważam,
1: że to jest genialne, naprawdę.
0: No, to prawda. No, ale zaczynając od wersji tej podstawowej, Hack Huba, ja od razu się przyznam, że musiałem odpalić drugi raz, bo popsułem ją. Zapomniałem hasła do banku. nie pamiętam, jakiego.
1: Ja wszędzie takie samo robiłem.
0: No tak. Nie pomyślałem kompletnie o tym, po prostu wpisywałem, stwierdziłem, to nie może być ważne w takiej grze, no. O czym się okazało, że nie mogę się dostać do mojego konta bankowego, a trzeba było, to mini spoiler, a będziecie się musieli z niego wylogować i potem na nie wrócić. Mm-hmm. I gra was nie puści.
1: I nie tylko w banku.
0: Tak. Są tam również jakby pochodne social media.
1: A to też jest super.
0: No, bardzo fajnie i bardzo ciekawe.
1: Mamy Twottera.
0: Twotter jest, tak.
1: Gmail.
0: Gmail, a jak się nazywa ten? Kiss. No, zamiast tego. Zamiast Discorda. Kisscord?
1: Kisscord, tak. Kisscord.
0: Aha, i wszystko to w tej grze działa. Tak. Drodzy Państwo, nie jest tak, że my tu rzucamy Wam takie nazwy i to tak. Nie działa w tej grze, tylko w HackHuby to wszystko tak. Jest funkcjonalne.
1: Normalnie mamy
0: działa.
1: Twitter, tak. Mamy feed i mamy memy.
0: Tak.
1: I to prawdziwe memy.
0: Tak. Często nawiązujące do tego, co dzieje się
1: dokładnie.
0: W grze.
1: Super.
0: Tak, no więc jakby gra prowadzi Was za rękę i mówi Wam, powiemy Wam jakby co w tej grze się robi, żebyście mieli świadomość, czym ewentualnie będziecie się mierzyć. Mówię Wam na przykład, że hej, potrzebuję tam, bierzecie takie mini kontrakty i ktoś Wam mówi, hej, potrzebuję, żebyś włamał się do komputera w szkole i zmienił moją ocenę. Jakby to jest jedna z pierwszych misji, więc waszym zadaniem poprzez jakby konsolę jest jakby zhakowanie adresu IP, dostanie się do komputera, sprawdzenie, gdzie jest wirtualny dziennik, dostanie się do tego wirtualnego dziennika i zmiana oceny. I tu wasza misja się kończy. I wydaje się to bardzo proste, no ale potem zaczynają się schody, ponieważ ludzie odpowiedzialni za HackHuba. Ja nie wiem, na ile to jest faktycznie związane z rzeczywistością. Nie mam zielonego pojęcia, bo w życiu się takimi rzeczami ani nie interesowałem, ani nie zajmowałem. No ale fakt jest taki, że jakby im dalej w las, tym więcej mechanik. Mhm. I uwaga, trzeba ogarniać. Tak. Oczywiście jesteśmy trochę prowadzeni za rękę na początku, ale... nie wiem, czy miałeś takie wrażenie, że ta gra sama w sobie jest tutorialem.
1: No tak. W sensie tak, bo to cię też uczy takich prawdziwych rzeczy. W sensie, że czytałem ktoś, kto tam pisał jakieś takie ala opinie, recenzje, kto tam powiedział, że ma jakieś pojęcie, jeżeli chodzi o kodowanie, terminale i te wszystkie rzeczy, to powiedział, że tak naprawdę, jeżeli ktoś na przykład, załóżmy, studiuje, uczy się w tym kierunku, to ta gra naprawdę pomoże rozwinąć się w tym kierunku i zrozumieć jakieś takie podstawowe rzeczy.
0: No tak, wydaje mi się, że to jakby, jeśli tak faktycznie jest, no jest to genialnie zrobione. Tak. W sensie jesteście prowadzeni za rękę na początku i jakby macie możliwość jakby poznania tego, co jak działa i czego w danym momencie musicie użyć. Wyświetla wam się to na ekranie, ale czym dalej w las, tym więcej waszej inicjatywy i kombinowania.
1: No.
0: Co muszę zrobić? Jest to wręcz gra logiczna w pewnym momencie, która już nie prowadzi was za rękę, ale wiecie, że to, czego używaliście do tej pory, musi wam wystarczyć do zrobienia następnego kroku. No a do tego dochodzi jeszcze fabuła, ale o niej to za chwilę.

0: No więc oczywiście w tym hack-hubie zaczyna się intryga siać. No i zaczynają dziać się rzeczy. I też wam powiem, może wam podpowiem, że istnieje w tej grze coś takiego jak pomoc, w której to jest ona zrobiona genialnie. To znaczy, jeśli utkniecie w jakimś momencie, to możecie wejść po prostu w guide i w tym guide powinniście znaleźć rozwiązanie. Że tak. Nie jest tak, że jesteście zostawieni na pastwę losu. No muszę przyznać, że ja przegrałem już chyba ze 2,5 godziny. Myślę, że już poklikałem. Już dużo rzeczy miałem takich, że no powiem tak, mega satysfakcjonujące jest, jak już po prostu lecicie. Jak dostajecie misję i po prostu jest tak. Poklikaj tam w klawiaturę. Enter. O! I pokazuję wam. Dobrze! Idziemy dalej!
1: I 50 dolarów na konto.
0: I znowu. I kolejne. No, jest to tak satysfakcjonujące, jak już potem dowozicie samemu. No, genialne uczucie tego, że jakby jesteście totalnie sprawcami. Bywają też takie momenty frustrujące, gdzie już po prostu nic nie działa. No muszę przyznać, że zdarzyło mi się raz sięgnąć do solucji na YouTubie.
2: Mi się zdarzyło 2 albo 3 razy, że próbowałem, kombinowałem, próbowałem jeszcze, wiesz, wrócić, w tak sensie, jak, że jeszcze raz komendy, które powinno się przejść.
0: Ja kompletnie nie kumałem tego, jak działa taki program jakby do zmiany portów i wersji portów i jakby musiałem 3 razy po prostu obejrzeć, jak to ktoś robi, żeby samemu załapać, jaka jest korelacja między tym, co u mnie i co ja mu, i w sensie nauczyć się tego używać, nie? I to faktycznie miałem taki moment, że nie rozumiem, nie? I jak czegoś w tej grze nie rozumiecie, to musicie zrobić jakby krok wstecz.
2: Tak.
0: I spróbować zrozumieć, bo bez tego będzie po prostu bardzo trudno.
2: Znaczy generalnie w tej grze ten próg wejścia jest niski, bo naprawdę no, można nie mieć o tym pojęcia i się dobrze bawić, ale potem rzeczywiście jest trudniej, bo rzeczywiście trzeba kombinować, trzeba się nauczyć to, co nam gra pokazuje na początku, co tak naprawdę jak prowadzi nas za te ręce. To nie jest tak, że ta gra nas zaprowadzi za te ręce, my możemy mieć zamknięte oczy i potem sobie poradzimy. No nie.
0: I też dzieje się to dosyć szybko. W sensie, też, mimo tego, że dostajecie podpowiedź w postaci komendy, to jakby to, co musicie dodać do tej komendy, już jakby, no, musi to być wasza inicjatywa. Jest też bardzo dużo mechanik, które wymuszają na was używanie albo strony internetowej, z której trzeba pobrać coś, do czego będziemy się odwoływać, albo wpaść na to, że tu potrzebny jest na przykład plik źródłowy, albo no nie wiem, ja na przykład ciężko mi było wpaść na to, jak napisać maila. Nie, i że tam jakby też jakby dostajesz po prostu formatkę i musisz z niej skorzystać.
2: Ja w ogóle, bo mówisz o tym phishingu.
0: Tak, na
2: początku myślę sobie, dobra, mam napisać maila phishing, zacząłem go pisać. Wygrałeś milion dolarów.
0: 4 maile wysłałem i dopiero potem się zorientowałem, że są po prostu templatki. I musicie wybrać dobrą templatkę.
2: No, to prawda. W sensie, ja uważam, że...
0: Ale potem już trafiasz kolejną misję, w której dostajesz zadanie send an email with coś tam i już wiesz, co masz robić.
2: No ale ja na przykład jak doszedłem do tego, że dobra, tutaj jest formułka na tego maila, to potem nie za bardzo rozumiałem, o co chodzi z załącznikiem. Że tu trzeba pobrać ze strony internetowej ten załącznik, który jest tym takim tym phishingiem, gdzie ktoś wejdzie w to, doda swoje dane, hasło i my z tego już dostaniemy maila, co on tam wpisał.
0: No tak, to też gra cię tego uczy, że musisz czasem zaglądać w miejsca, w które dawno nie zaglądałeś, bo być może tam jest coś, czego będziesz potrzebował. No powiem tak, no świetna gra logiczna. Ja cały czas się w niej bawię świetnie i założyłem sobie, że przejdę ją. Bardzo jestem ciekaw, jak się kończy, szczerze mówiąc. I mam taki challenge, że no chcę ją skończyć po prostu, że dawno nie miałem tak, że chciałem coś wymaksować, a gra na tym się nie kończy. Ponieważ, jak powiedział Kuba, no nie dość, że są jeszcze te takie misje w misjach, w sensie jest jeszcze dodatkowy ten taki hack, w hack hubie jest jeszcze dodatkowy portal, w którym możecie brać dodatkowe zlecenia poza jakby nazwijmy to wątkiem głównym, fabularnym, no ale są też jakby mody, jest w ogóle jak wchodzicie do gry, to jest tabela scoresów, kto ile misji skończył, jak patrzyłem, ile tam ten chłop
2: ile
0: piersi mają, Jezus
2: Maria. To prawda.
0: Ludzie tam spędzają godziny i W HackHubie da się spędzać godzinę. HackHub Ultimate Hacker Simulator na Steamie. Aha, jakbyście chcieli sobie zagrać, ja mam dwa kody jeszcze. Pan Piotr powiedział, że możemy rozdać, rozdamy. Czemu nie? Gdyby ktoś chciał spróbować, bardzo proszę, piszcie SMS-y 886-971-971.
2: Jest też multiplayer.
0: No, możecie sobie to zrobić, jak macie wystarczająco silną psychę.
2: Wystarczająco jaja.
0: Dokładnie. Nie. HackHub Ultimate Hacker Simulator. Nie spodziewałem się tego w moim growym bingo na 26 rok, a to się wydarzyło i bawiliśmy się przednio. Dlatego sprawdźcie, bo naprawdę jest to coś, co być może na pierwszy rzut oka nie przyciągnie waszej uwagi, ale zabawa jest przednia. To był tutorial. Dzięki za dziś. Do usłyszenia w następnym tutorialu. Trzymajcie się ciepło. Pa,
2: pa, pa.
1: Skills.
3: Skills.
4: Skills. Skills.

otoczeń, trzymam je blisko, powierzam sekrety w ich usta. Lubią orzekać, że tylko ideę. Już mnie nie wierzę i wolę być w świecie. Wychodzę z myśli i wchodzę na ziemię. Łączę tu niebo i moje twierdzenia. Lubię doświadczać i czytam ludzi częściej niż książki w tych konwersacjach. Pełno

0: Akademickie Radio Campus.
1: Lekcja rytmika. Audycja poświęcona temu, czego nie da zapisać się w nutach.
2: Po! No ja się bardzo stęskniłem. Mam nadzieję, że wy bardziej, bo ostatnie tygodnie, te wakacyjne, były takie, bym powiedział, w kratkę. Co najmniej jak pogoda ostatnio. Ale nie o tym zupełnie, bo dzisiaj lekcja rytmika to odcinek specjalny. Nie zawsze przez ostatnie miesiące pojawia się tutaj gość, więc właśnie to czyni ten program specjalnym. Pojawia się człowiek, który już tutaj był, już tutaj różne rzeczy opowiadał, ale ma jeszcze więcej dziś do powiedzenia. Jest ze mną Łukasz. Siemanko.
3: Siemanko.
2: No właśnie, teraz już trzeba byłoby cię dokładnie przedstawić, Luca Blank.
3: Tak. Zmieniłem nazwę, tak.
2: Drodzy Państwo, jest z nami Łukasz, Luca Blank, właściciel wytwórni White Widow Records, współwłaściciel, współzałożyciel, DJ, promotor, producent, no dużo tych przydomków by się zebrało, ale przede wszystkim pasjonat muzyczny. Mogę tak podsumować?
3: Myślę, że obecnie bardziej pasjonat muzyczny niż DJ.
2: Niż aktywny DJ, tak. Ale za to aktywny producent. Posłuchamy sobie niewydany twój utwór, w ogóle sobie posłuchamy niewydane utwory dzisiaj.
3: Pewnie w 100%.
2: Opowiemy o projekcie, którego Łukasz jest lokomotywą, Homeland Tracks. To jest projekt właśnie wytwórni White Widow Records. Posłuchamy niewydanych utworów związanych z tym projektem. Pogadamy o kondycji polskiego, a może w ogóle house'u. Myślę, że będzie ciekawie. Mamy niespełna 60 minut, na pewno sobie poradzimy.
3: Jedziemy z tym.
2: Okej, okay, pierwszy utwór, żeby o muzyce nie zaczynać najpierw gadać, tylko posłuchać, to?
3: Max Thrasher i Robot Needs Oil, Behind the Divide.
2: Drodzy słuchacze, tego na pewno jeszcze nie słyszeliście. Osoby słuchające, premierowo na wasz sound system wjeżdża Max Thrasher i Robot Needs Oil. No a to jest lekcja rytmika, która do 19 gościć będzie Luca Blank, no i oczywiście rytmika.
4: Do you know that the trouble with most of the speakers we have heard?

0: Max Thresher, Robotnik's Oil, Behind the Divide, czyli pierwszy z niewydanych utworów, które przytargał ze sobą na playliście nasz dzisiejszy gość. Przypomnę, jest z nami Luca Blank. Siemano, jeszcze raz.
1: Siemanko.
0: Pretekstem do naszego spotkania są właśnie te niewydane utwory, których sobie dzisiaj słuchamy już. Tworzą one kompilację, składankę, zwał jak zwał, Homeland Tracks Vol. 4 i jest to kolejne wydawnictwo z oficyny White Widow, kolejne w ramach tego projektu, ale dość specyficzne.
1: Zdecydowanie wyjątkowe, ponieważ ukaże się na winylu. Jest to pięciopłytowe wydanie, więc to jest bogata kompilacja, łącznie 30 utworów, 35 artystów, niektórzy są po prostu w duecie, tak jak właśnie zresztą ten utwór Maxa Threshera i Robotnik's Oil, więc każda płyta to 6 utworów, 3 na stronę, dużo świetnego house'u, w zasadzie możecie się spodziewać w pełni tylko house'u, różnych odcieni i tak właśnie też jest 5 odcieni płyt. Jest to płyta czerwona, pomarańczowa, różowa, niebieska i fioletowa. Nie wiem, czy tutaj wymieniać całą listę, może po prostu po kolei będziemy...
0: Artystów?
1: W sensie myślę, że po prostu powiemy teraz, tak jak leciała płyta niebieska, to tam znajdą się utwory od Maxa Threshera i Robotnik's Oil. Jest tam też jeszcze Matusz. Chwilkę muszę sobie przypomnieć.
0: No tak, 5 płyt, 35 nazwisk, to rzeczywiście ta ściągawka na pewno by się przydała. Jeżeli chcecie zacząć w ogóle osoby słuchające słać już słowa uznania, bo to już, co powiedział nasz gość, to już wystarczy, żeby takowe podesłać. 886-971-971, tu was oczywiście czytamy. Dokończmy już, Łukasz.
1: Tak, na płycie niebieskiej jeszcze będzie Delina and Shahey, Division, Fideshi, Matusz oraz Luis.pl.
0: To tylko wigilia, plejady artystów, o których też będziemy rozmawiać. Też mam pewne pytania dotyczące zebrania takiej śmietanki w jeden projekt, ale o samym projekcie więcej. Powiedz, jaki koncept, jaka idea stoi za składankami Homeland Tracks?
1: Nazwa sugeruje, myślę, że tutaj chodzi po prostu przede wszystkim o pokazanie rodzimej sceny, jak brzmi house po polsku. Nie dosłownie oczywiście po polsku, w znaczeniu, że utworów z polskim tekstem praktycznie tam nie znajdziecie, ale pewne smaczki polskie jak najbardziej są, zresztą w twoim utworze, o czym na pewno jeszcze...
0: Będziemy o tym, tak.
1: Zdążysz opowiedzieć. Tak. Więc od początku idea przyświecała, żeby pokazać jak najlepszą stronę polskiej sceny house'owej, pokazać polską elektronikę, że my też możemy.
0: Dokładnie tak. Yes, we can. Okej, do rozwinięcia tego tematu, konceptu i idei za chwilę wrócimy, bo tutaj oprócz tej podstawowej misji jest jeszcze właśnie kwestia formatu, no i jakby samych kuluarów powstawania projektu, a w tej chwili powiedziałeś, że przyniosłeś jeszcze jeden w miarę, cokolwiek by to nie znaczyło, spokojny utwór i poczęstujemy nim słuchaczy, tak?
1: Będziemy powoli przyspieszać, powiedzmy.
0: Kto teraz?
1: Kinarf i utwór Speaks More.
0: Luca Blank, Rytmik, lekcja rytmika do godziny 19 w Radio Campus.

0: Kinarf, Speak More wybrzmiał na twoim sound systemie, osoba słuchająca. To za sprawą wizyty Luca Blanc, White Widow Records, człowieku Homeland Tracks Volume Number 4. O tym właśnie rozmawiamy. Utwory, które słyszymy, są jeszcze nie wydane, będą wydane na kompilacji winylowej, która ukaże się kiedy?
1: Na początku października.
0: Na początku października możecie się spodziewać pięciopłytowego takiego wydania. Natomiast jedna rzecz bardzo tutaj istotna, o której zaczęliśmy rozmawiać, koncept tej składanki, tego projektu Homeland Tracks, to oczywiście wspieranie, pokazywanie i emanowanie polską muzyką house'ową. No ale tutaj jakby wkradają się przy tej czwóreczce, przy czwartym programie, wkradają się nowości. Format winylowy. Powiedz coś więcej, skąd ten pomysł?
1: Wiesz co, no winyl cały czas się rozkręca, jeśli chodzi o sprzedaż. Poza tym, no myślę, że fajnie mieć numer na placku. Większość na pewno, myślę, że artystów z tej kompilacji nie miało jeszcze swojego utworu na winylu, ja też nie. Więc pomyślałem, że fajnie by było zebrać dużą ekipę i zrobić taki duży projekt dla polskiej sceny house'owej.
0: Rzeczywiście, obserwujemy już od kilku lat, zresztą rozmawialiśmy o tym kilka razy, ten najwyższy w historii wzrost sprzedaży płyty winylowej, przebijający oczywiście płyty CD i tak dalej. To oczywiście też warto tutaj zawsze przypomnieć, że to nie znaczy, że winyla się sprzedaje więcej niż płyt CD, to tylko wzrost jest po prostu większy. No i teraz tak, wychodzi składanka. Powiedz więcej o samym produkcie, bo już powiedziałeś, że to 5 płyt, każda ma osobny motyw przewodni. Jakie to są motywy przewodnie i dlaczego?
1: Powiem szczerze, że założenie było, żeby te płyty jeszcze bardziej od siebie się odróżniały, ale podczas jednak selekcji utworów okazało się, że to troszkę trudniejsze z racji tego, że nie narzucałem, prawda, artystom, że mają, nie wiem, zrobić utwór w stylistyce akurat oni, nie wiem, disco house, czy ktoś konkretnie ma zrobić utwór minimal house i tak dalej. Po prostu dałem im trochę wolną rękę. Więc gatunki się miksują ze sobą po prostu na tych płytach. Starałem się dobierać to gdzieś po prostu, selekcjonować to, żeby strony do siebie pasowały. Mhm. Więc te gatunki się po prostu mieszają. Nie ma tak, że nie wiem, znajdziecie na konkretnej płycie tylko deep tech, a na innej znajdziecie tylko tech house. Początkowo tak zakładałem, że zrobimy, ale po prostu to się okazało trudniejsze niż myślałem, więc...
0: Bardziej różnorodny materiał pewnie przyszedł niż się spodziewałeś.
1: Część
0: nie tak oczywisty, tak? Przypisany do producenta.
1: No, w zasadzie tak, że myślałem, że pewne utwory mogą pójść w jakąś stronę, a niekoniecznie tak było i bardziej może czasem wręcz dopasowali się może też brzmieniem do wytwórni. Ciężko powiedzieć. Więc po prostu jest to odpowiednio zestawione, jeśli chodzi o połączenia ze sobą, więc sprawdzicie już przy okazji premiery, albo też jeżeli będziecie nas obserwować na Instagramie i sprawdzać po kolei preview prezentowany przez nas, no to po prostu gdzieś już będziecie łapać dopasowanie stron do siebie.
0: Mm-hmm. Powiedz jeszcze, bo użyłeś takiego sformułowania jak dopasowanie artysty do brzmienia wytwórni. Jak byś nazwał dzisiejszy sound styl White Widow Records, oficyny, w której Homeland Tracks wyjdzie, zostanie wydane?
1: Wiesz co, no... Myślę, że ludzie mogą bardziej kojarzyć White Widow z tech house'em, aczkolwiek jeśli chodzi o mnie, to zdecydowanie gdzieś bardziej w ostatnim czasie zbliżam się do brzmienia deep techowego, chociaż jakby to jest bardzo płynne. Niektórzy to będą i tak nazywać tech house'em, dla niektórych to będzie już bardziej deep tech. To nieważne, to liczy się po prostu, jak to brzmi i czy to rusza ludzi na parkiecie.
0: Czyli to po prostu można byłoby tak sparafrazować, że brzmienie White Widow, tak jak zresztą w sumie od początku cały czas oparte jest tak naprawdę o okolice basu i tego, co napędza groove, rytmiki, natomiast to, co na powierzchni, melodie, sample, jakby to dalej jest dość dowolna rzecz, jeżeli chodzi o produkcję, tak? To artyści mogą jakby sobie folgować, rozumiem.
1: Tym bardziej właśnie w tym projekcie Homeland Tracks, ponieważ tutaj są też utwory jak Afro House bądź Melodic House. Na co dzień raczej nie spotkacie u nas w regularnych releasach takiego brzmienia, więc tutaj jest no inaczej po prostu, tak? Tutaj jest większa dowolność artystów, aby po prostu to był house, a że house jest bardzo obszernym gatunkiem, wiele jest po prostu podgatunków house'u, to jest tutaj bardzo kolorowo właśnie, jeśli chodzi o brzmienie.
0: No nie tylko, same okładki też w różnych kolorach, jak powiedziałeś, więc kolorowo totalnie. Co do samych artystów i współpracy z nimi w tym projekcie, trochę takiej kuchni, w kolejnym wejściu sobie pomówimy, a w tej chwili kolejny z 9 utworów, które możliwe, że dzisiaj usłyszycie, zobaczymy jak nam pójdzie czasowo. Zmieniliśmy tutaj potajemnie w tle kolejność i w tej chwili nas głośniki trafi...
1: Bogota and Ify, utwór o nazwie London Staff.
0: To taki niepolski tytuł.
1: Jak widać.
0: Londyński staff w Homeland Tracks Vol 4. Wszystkie utwory słyszycie zupełnie premierowo w Radio Campus za sprawą wizyty Luca Blanc, reprezentującego White Widow Records. Homeland Tracks, ten projekt właśnie dzisiaj szczegółowo omawiamy. 21 minut po 18 mamy niespełna 40 minut przed sobą, a już wiemy, że potem zacznie się na żywo biforologia. Nie uprzedzając faktów, Boguta, Ify, London, Staff.

0: Uciec od tego, nie?
1: Myślę, że tak. Nawet sam kiedyś próbowałem coś zrobić takiego słowiańskiego, ale niekoniecznie mi się to podobało, powiem szczerze, więc...
0: No tak, tutaj wokal u Boguty i Fiego zdecydowanie taki rasowy, bym powiedział, może właściwie tak chciałem tą myśl wyrazić. Zaraz wrócimy do tematu artystów, tak jak mówiliśmy w poprzednim wejściu, ale chciałbym, żebyśmy jeszcze wyeksponowali jedną rzecz, no bo jesteś dzisiaj w studio solo, ale nie solo to wszystko byś dźwignął, więc warto może byłoby tutaj oddać też kredyty twoim kompanom.
1: To tutaj mogę powiedzieć przede wszystkim o Michale Magnetic Revival, wcześniej znany jako MRJ. On zrobił w zasadzie mastering do wszystkich utworów, więc dlatego powiedzmy najpierw mówię o Michale. No i jeśli chodzi o sam projekt White Widow, prowadzenie wytwórni, to obecnie głównie zarządzam tym z Pawłem, z Polem Sanem, jego utwór niedługo usłyszycie, zresztą Michała też. I mój, więc wszystkich, całej trójki odpowiedzialnej za White Widow Records usłyszycie. Tutaj jeszcze wspomnę właśnie o Bogucie i Fim. Wcześniejszy utwór był Kinarfa i oba utwory są z płyty Różowej. Tam jest jeszcze utwór usłyszycie od Lokusa, właśnie od Pola Sana, od Pysza i ode mnie, więc to będzie taka... Myślę, że dosyć mocna strona, jeśli chodzi o energię utworów.
0: Okej, okay, a właśnie, bo tutaj już powiedziałeś o dwóch płytach, dwóch kolorach, a jeszcze jakbyśmy mogli dopiąć do tego ten unikalny design, bo one niosą ze sobą symbolikę.
1: Jeśli chodzi o design, to postawiłem w przypadku tej edycji Homeland Tracks na okładki z pięcioma zwierzętami z efektem takiego skanu kseroksowego na pięciu kolorach, więc jak mówię po prostu o kolorach płyt, no to będą takie okładki. Tutaj uściślając, bo niektórym może się wydawać, że płyty też będą kolorowe, nie, postawiliśmy na czarne placki.
0: Klasyczne.
1: Będą tylko labele jeszcze w kolorze, no i okładki, więc to są jakby oznaczenia tych edycji kolorystycznie, więc... No, sprawdźcie sobie, jak to wygląda, bo myślę, że będzie warto mieć na półce.
0: Tak, to ja mogę też uprzedzając fakty powiedzieć, że kupa dobrej pracy włożona w to, jak ten projekt wygląda, jak jest zapowiadany. Dużo dobrego od ciebie wypłynęło, jeżeli chodzi o właśnie grafikę i wszystkie jej elementy, także szapoba. Super. Myślę, że mamy prawie połowę programu za sobą, a wcale nie połowę playlisty, więc żeby trochę podgonić, to polećmy z kolejnym utworem.
1: Zapraszam.
0: Co to będzie, Łukasz?
1: W tym momencie będzie Obsessive Cosmic.
0: Wszystkie utwory słyszycie w wersjach Radio Edit, bo uwaga, jesteśmy w radio, to proste, ale też po to, żebyśmy zaoszczędzili czas. Te wszystkie utwory będą tak naprawdę dłuższe, będą DJ friendly, będzie można sobie ich posłuchać przy kominku dłużej albo po prostu wziąć na imprezkę i łatwo zmiksować z innymi kawałkami. Także tutaj to są po prostu esencjonalne fragmenty aranżacji, w tym wypadku Obsessive Cosmic, a ze mną zostaje Luca Blank i cały czas rozmawiamy o Homeland Tracks Volume Number 4, czyli składance, która pojawi się na jesień na półkach dla was.

0: Obsessive Cosmic to kolejny utwór, który usłyszeliście w wersji radio skróconej z kompilacji Homeland Tracks Volume No. 4, która pojawi się na płytach winylowych za sprawą oficyny White Widow Records, której motor napędowy, serce, już ciężko to określić, w każdym razie jeden z ojców pionierów jest dzisiaj z nami w studio i już opowiedzieliśmy dość dużo o samej składance, o formacie, o opakowaniu nawet, to ciekawe, że w radiu mówimy właśnie o kolorach i tak dalej, a wy sobie to możecie albo wyobrazić, albo wskoczyć na Instagram White Widow Records i tam zobaczyć doskonale na własne oczy, czym mamy rację, zachwycając się tym wszystkim, o czym gadamy. W każdym razie, ciekawi mnie to, jak wygląda zebranie 35 osób o nierzadko bujnych fryzurach i jeszcze bujniejszych nastrojach pod kopułą, frywolnych duchach, producentach i muzykach. Jak to, powiedz, wyglądało? Czy to jest w Polsce tak, że rzucasz hasło, ej, robię kompilację i z 300 podniesionych rąk musisz wybrać 35, bo tyle wejdzie na płytę? Czy znalazłeś dwóch chętnych i 30 kolejnych paru musiałeś z lupą szukać? To też jakby pytanie o kuchnię tego projektu, a poniekąd tak naprawdę już zahaczamy o kondycję polskiej sceny house. Powiedz, jak to było.
1: Wiesz co, w zasadzie to nigdzie nie robiłem tak, że prawie nie było łapanki takiej na zasadzie, że ogłaszałem liśmy publicznie i zgłosić.
0: Ej, mordo, zrobisz traczek?
1: Chociaż pod koniec puściliśmy konkurs na dwa sloty, więc są jakby utwory spoza, powiedzmy, osób, do których my się sami zgłaszaliśmy. Mm-hmm. Co ciekawe, większość tych osób, które wysłało w konkursie, i tak jakby znam, i część z nich po prostu gdzieś, nie wiem, albo zapomniałem, bądź nie zakładałem, że może będą chcieli wydać, mm-hmm, a wysłali podczas właśnie konkursu. Będzie zresztą jeden utwór, który jest z tej drogi konkursowej. Naprawdę świetny, więc niedługo posłuchacie. A tak to po prostu było pisanie do artystów wiadomości. Z większością się znamy po prostu z Pawłem. Znamy tych artystów. Większość akurat może bardziej gdzieś niekoniecznie nawet widzieliśmy nigdy na żywo, tylko po prostu mieliśmy okazję jakoś ze sobą rozmawiać gdzieś w przestrzeni social mediów. Mm-hmm. Więc w zasadzie to z tego co pamiętam, to prawdopodobnie 80%, może z 90%, nie wiem, nie robiłem statystyki, ale osób, do których się zgłosiliśmy, była zainteresowana wydaniem kawałka na tej kompilacji, więc...
0: A spotykałeś się z entuzjazmem, z takim zaciekawieniem? No bo chyba niecodziennie odbiera się telefon czy wiadomość, hej, hej, czy chcesz wydać track w Polsce na winylu, na składance i to z takim, powiedzmy, z taką listą artystów?
1: Wiesz co, myślę, że całkiem tak, tylko tutaj no też muszę przyznać, dosyć długo trwał następnie proces zrzutki, bo tutaj trwa po prostu zrzutka, więc ta kampania zdecydowanie trwała za długo, dłużej niż zakładaliśmy. No udało się jednak ostatecznie sfinalizować, sfinansować ten projekt, więc w większości albo no, blisko w większości ze środków z kampanii crowdfundingowej. Mm-hmm. Więc no ale niestety trwało to troszkę za długo, więc gdzieś na pewno ten entuzjazm zdążył opaść, ale myślę, że w momencie, w którym zostanie już wydana ta kompilacja na płycie, na płytach, to myślę, że entuzjazm powróci.
0: Więc... Ja myślę, że jak w ogóle preorder będzie już ogłoszony, ruszy, no to będzie taki moment, kiedy projekt wróci, że tak powiem, na tapetę. Na tapet. Tak, powiedz, bo właśnie a propos preorder, to jest pieśń dalekiej przyszłości? Czy jeszcze nie chcesz mówić?
1: Nie, absolutnie. To dopinamy jeszcze jakieś tam po prostu formalne kwestie, bo paru rzeczy nie zakłada, nawet nie wiedziałem, że trzeba to w ten sposób i więc jeszcze tam po prostu uruchomimy sklep już po naszej stronie. Więc ruszy to, na pewno zauważycie to z naszych social mediów, więc...
0: Followujcie. 35 osób, 30 utworów, bo tutaj są też duety. I teraz jakby zrozumiałem to w ten sposób, że to są osoby, które dobrałeś, które chciałeś, żeby na takiej ekspozycji, że tak powiem, się znalazły polskiej elektroniki, a niekoniecznie są to osoby, które wcześniej wydawały w White Widow, czy są w jakiś sposób kojarzone z wytwórnią. To jest szerszy projekt niż sam katalog wytwórniany, tak?
1: Absolutnie tak. Tam jest, znajdziecie utwory między innymi od Dusów, od zresztą też jest od utwór od Sadaja, czyli od połówki Dusów. Do tego jest utwór od Krima, więc na pewno jest tam dużo osób z czołówki po prostu sceny.
0: To legendy w ogóle, Cream i Dusy, to przecież nie wiem, jak to nawet inaczej określić, po prostu legends.
1: Tak, ale akurat ich utwory troszkę nawet i celowo dzisiaj nie zostaną puszczone, będziemy dozować, więc na pewno Maciek podeśle ci, więc będziesz może miał okazję puścić.
0: Napięcie rośnie, super. Czy coś zaskoczyło cię, jeżeli chodzi o tę współpracę, czy tutaj jakby wiem też, że bardzo długo trwały rozmowy gdzieś tam w grupie artystów, czy doświadczyłeś czegoś nowego przy tej składance w odróżnieniu od trzech poprzednich cyfrowych edycji, czy kompletnie nie jest to po prostu kolejny rozbudowany bardzo projekt?
1: Wiesz co, no rzeczywiście to co nowego, no to jednak jest to wymagający po prostu projekt, na który musiałem poświęcić już sporo godzin, więc to, co jest nowe, no to po prostu gdzieś ilość pracy, którą trzeba było włożyć w to, żeby to wszystko po prostu poskładać, na pewno była spora z racji tego, że ja sam też projektuję wszelkie jakieś grafiki bądź jakieś rolki, więc na tego czasu musiałem dużo poświęcić, więc też samo później sprawdzanie tej muzyki, to no wszystko to generuje naprawdę wiele godzin, więc mam nadzieję, że warto było i najważniejsze, żeby wam się ta muzyka spodobała.
0: Myślę, że kilka osób mogliśmy już przekonać, a na pewno z biegiem kolejnych programów, zanim jeszcze będzie premiera, jak będziesz podsyłał właśnie niewydane kawałeczki, to będę je tutaj propagować, promować. Cała ta część rozmowy, te dwie trzecie programu pierwsze, specjalnie podprowadzałem takie myśli, że jesteś osobą, która z różnych przyczyn obcuje z muzyką na zasadzie nie tylko subiektywnych swoich preferencji, jako właśnie DJ przygotowujący się do seta, etc., ale też jako osoba trochę taka wybiegająca w przód, przede wszystkim zastanawiająca się nad brzmieniem trendów, nad tym, czego chcą, nie chcą słuchacze, jak to wszystko pogodzić ze sobą na płytach, wręcz mówiłeś, na stronach płyt. To wszystko po to podprowadzałem, abyśmy chwileczkę zamienili kilka słów na temat przyszłości muzyki house'owej, ale zróbmy to po wysłuchaniu utworu, który ja już słyszałem i jaram się, że posłuchamy teraz razem, bo to twój utwór, twojego autorstwa.
1: Zapraszam do posłuchania Field Devotion.
0: Luca Blanc, directly on your sound system, man.

0: Luca Blanc, Feel Devotion, czyli autor tegoż niewydanego jeszcze utworu, a zarazem nasz dzisiejszy rytmiczny gość. Siemanko, panie.
1: Siemanko.
0: Szybki ten utwór żeś narobił.
1: 132.
0: Uderzenia na minutę.
1: Raczej obecnie gdzieś celuję w utwora w produkcji między 129-132, ale najczęściej będzie, myślę, że obecnie produkuję gdzieś na 130-132.
0: No to można powiedzieć, że taki szybki house, no bo już szybciej, no to zaczyna wychodzić trochę poza granice tego pojęcia, ale te prędkości są zupełnie, bym powiedział, powszechne. Obserwowałem jakiś czas temu taką sytuację, kilka lat, pięć temu, że na salony wraca właśnie przyspieszony, deep techowy, czasami właśnie zupełnie wokal, wręcz wokalny house. A pamiętam te odmiany z połowy, drugiej połowy lat 90. na MTV czy na Vivie 2. Często takie traki latały, no Space Invader chociażby Overdrive, takie klasyki, czy Camels od Santosa, to wszystko były utwory powyżej właśnie 130 uderzeń na minutę, a oprócz tam tych list telewizyjnych, to one po prostu dominowały też wtedy parkiety. Czy to trochę jest tak, że moda wraca, czy po prostu zmienia się pokolenie tancerzy i znowu mamy do czynienia z młodzieżą, która potrzebuje większej energii? Jak to jest, powiedz, twoim zdaniem?
1: Wiesz co, myślę, że świat tak przyspieszył, że i nawet potrzebujemy szybszego tempa. To mi się tak wydaje, ponieważ jeżeli miałbym porównać siebie sprzed, nie wiem, 5-10 lat, no to jakbym usłyszał utwór 132, to już bym tak raczej uznał, za szybko. Obecnie w momencie, jak słyszę teraz, albo sam próbuję robić muzykę na, nie wiem, 125-126, no to jest dla mnie zdecydowanie za wolno i po prostu poniżej 128 to raczej już tak nie za bardzo schodzę.
0: Czyli potrzebujemy energii z tempa. I myślisz, że to w tą stronę będzie się właśnie house w tej chwili rozwijał, bo chyba można śmiało powiedzieć, że może nie dominującym, ale właśnie takim wiodącym subgatunkiem house'u dzisiaj jest właśnie to skrzyżowanie tech house'u, deep house'u, ale właśnie w takich prędkościach trochę powyżej normy. To chociażby Colter, Chris Stasi, czy wielu innych artystów grających na największych scenach festiwalowych, ten nurt i tą dynamikę propagują już od jakiegoś czasu. Myślisz, że to będzie szło w tą stronę, czy zupełnie nie wiadomo?
1: Wiesz co, jeśli chodzi o to, to ten nurt, zanim jeszcze on się tak rozkręcił na dobre, to rzeczywiście był to taki moment, gdzie kilka lat temu otrzymałem jeden remix utworu z White Widow, gdzie właśnie pomimo tego, że oryginał, nie pamiętam prędkości, ale gdzieś był raczej w takiej właśnie 125, 126, na pewno nie więcej. No i przyszedł do mnie remix 132 i jakby jak to usłyszałem, to mówię, o tak, to jest coś, co za jakiś czas będzie właśnie tak latać i się nie pomyliłem. I to no, akurat gdzieś wtedy to potrafiłem przewidzieć, ale to, co się wydarzy w następnych latach, sorry, ale już nie wiem, chyba nie przyspieszy do 140, chociaż i takie utwory są.
0: Są. Ja tak o tą przyszłość też pytam, bo pamiętam, jak około dekady temu zaczynaliśmy rozmawiać o morfującym, zmieniającym się, przekształcającym się tech house'ie i pamiętam, jak mówiłeś, że to jest coś, co za kilka lat po prostu jak wybuchnie, no to będzie olbrzymie. I rzeczywiście tak było przez ostatnie ładnych kilka lat. Brytyjski, pompujący, kaubelowy tech house zdominował tarasy, ale też i main floory na Ibizie. Myślę, że w UK bardzo popularne brzmienie i w Australii, i w Stanach. Także no, to taka globalna zajawka, że nie wspominam w ogóle o Ameryce Południowej, która jest kolebką tego takiego zredukowanego, basowego, szybkiego tech house'u.
1: Holandia. Też.
0: Dokładnie. No więc stąd te pytania. Rozumiem, że teraz przy tym, co się dzieje, przy też wkładającej się sztucznej inteligencji w produkcję muzyki, rozumiem, że trudno przewidzieć trendy. Nawet będąc takim wziętym label ownerem jak ty.
1: Już się tego nie podejmuję.
0: Rozumiem. No to tym bardziej warto, żebyście sobie osoby słuchające rzucili uchem na preview składanki Homeland Tracks, bo chociaż z mojego gościa nie wyduszę tutaj przewidywań, to myślę, że to, co się dzieje na niej, jest też pewną odpowiedzią, jeżeli chodzi o przyszłość muzyki, chociażby tej produkowanej w naszym kraju. Wspomniałeś, że puścimy utwór, który na składankę wleciał w ramach konkursu, slotu konkursowego. W ogóle ten dopiero jaki prędki, 134 uderzenia na minutę. Tak a propos naszej rozmowy. Kto to będzie?
1: Delaina i Szachaj.
0: These Lies w Radio Edit. Zostańcie z nami jeszcze przez te 7 minut, zanim zacznie się biforologia. Myślę, że oprócz pożegnania może zmieścimy jeszcze jeden jakiś utwór.

0: Delaina Shahai w utworze These Lies. To przedostatni utwór z kompilacji Homeland Tracks Volume Number 4, którą dzisiaj promujemy wraz z Luca Blankiem, który odwiedził nas z ramienia White Widow Records. Dużo żeśmy powiedzieli o składance, ale być może jeszcze jakiś szczegół przyjdzie ci do głowy. Ja tylko podsumuję. 5 płyt winylowych, na każdej 6 utworów, od 35 łącznie artystów. Każda płyta ma swój unikalny kolor, design i ta cała kompilacja, ta cała składanka pojawi się na jesień, świeżutka, wytłoczona na właśnie płytach winylowych. Czy coś więcej warto dodać? Czy coś warto ująć?
1: Wiesz co, no, myślę, że muzyka jest odpowiedzią, więc niech ona tam powie po prostu, czego warto tam, czemu warto to kupić.
0: Zerknijcie na profil White Widow Records na Instagramie, tam więcej szczegółów. I na razie to jest jedyne miejsce, z którego kolejne będą ewaluowały, strona i tak dalej, tak?
1: Tak, strona to już jest kwestia, myślę, że około pewnie tygodnia, 10 dni, więc to naprawdę niedługo.
0: Super. Śledźcie socjale, zaglądajcie później na stronkę, korzystajcie z preordera. Słuchajcie lekcji Rytmika. Za tydzień nie będzie ona na żywo, ale od września wracam tutaj ze stałymi programami i będę nowe utwory kolejne puszczał, które ty mi, rozumiem, będziesz podsyłać.
1: Tak, jasne.
0: Na koniec zapowiedziany wcześniej utwór jednego z kolejnych motorów tak naprawdę napędowych w wytwórni White Widow Records, Paul Sun w utworze?
1: To dobre pytanie. Concentrate.
0: Concentrate. Dziękuję serdecznie ci za rozmowę, za przybliżenie chyba jednego z największych projektów muzycznych, jeżeli chodzi o house i elektronikę, który odbywa się w ostatnim czasie w Polsce. Jak nie w ogóle, bo nie słyszałem nigdy o takim wydaniu pięciopytowym. Może jestem ignorantem, być może You Know Me kiedyś coś takiego wydało, ale na pewno White Widow podnosi wysoko poprzeczkę.
1: Tak.
0: Dziękuję za muzykę, za rozmowę i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Concentrate.

0: Lekcja rytmika. Audycja poświęcona temu, czego nie da zapisać się w nutach. Reklama.
1: Powiększony half price wraca do Warszawa Junior. Większa przestrzeń, więcej perełek i piąte urodziny half price. 28 sierpnia, punkt 10. Dla pierwszych klientów mamy 1000 voucherów na start. Dodatkowo treasure hunting z influencerami, DJ set Tycjany i tysiące światowych marek w wyjątkowych cenach. Będzie się działo. Zapisz w kalendarzu. 28 sierpnia, 10. Warszawa Junior. Half price. Great brands.
2: Reklama. Radio Campus.
3: Już teraz Biforologia. Zaprasza Jan Sieńczewski.
4: My time is

Dobry wieczór, halo halo, z tej strony Jan Sieńczewski, rozpoczynamy Biforologię. Dawno się nie słyszeliśmy, już jakieś 4 czy 5 tygodni, ale jestem już z powrotem z wami na żywo. Tiga, od niego rozpoczęliśmy, Tiga wraz z Chrisem Lake'iem, numer nazywa się Party Time, to się domyśleliście i właśnie tak będzie w dzisiejszej Biforologii. Remix przygotował Aibo, a wytwórnia to Black Book, wytwórnia, którą bardzo lubię i szanuję i staram się wam regularnie tutaj prezentować. Słuchajcie, mam dla was całą masę dobrej muzyki, tego się oczywiście mogliście spodziewać. Miałem grubą rozkminę, siedzieliśmy z żoną w domu i się zastanawialiśmy, co ja tutaj mam wybrać, bo 4 tygodnie muzyki to jest bardzo, bardzo dużo i ciężko było to przebrać, ale mam nadzieję, że wybrałem najlepiej jak można było i już teraz na waszych głośnikach kolejny numer, który mam dla was dzisiaj przygotowany, wytwórnia Quincy Boy, numer od Monta i Finer Music, Baila Así. Lecimy, to jest Biforologia, wszystko to świeżynki, będzie masa świeżynek, będzie też kilka rzeczy przedpremierowych, jak zazwyczaj w Biforologii. Tymczasem wy podgłośniajcie swoje sound systemy i posłuchajcie tego.

Halo, halo, słuchacie Biforologii, Jan Sieńczewski przy mikrofonie. Jestem już z powrotem, tak jak powinno być, jak co tydzień, od 19 do 20 Biforologia na waszych głośnikach. Jesteśmy w tej deepowej części, tej głębszej części. Nie ma pana tutaj profesora rytmika, żeby mnie pouczać o gatunkach. Jesteśmy z całą pewnością w Deep House'ie. DeMarcus Lewis i DJ Lady D, amerykańska współpraca. On jest z Dallas, ona jest z Chicago i gdzieś pomiędzy się spotkali, żeby wyprodukować ten numer A Deep Felt Love. Tak nazywa się ta produkcja, wypuszczona w wytwórni Soulfuric Deep. I pozostaniemy w dosyć podobnych okolicach. Salted Music z numerem, który mam dla was przedpremierowo. Bruno Roth i Daisuke Miyamoto. Numer nazywa się Monday. Kto powiedział, że poniedziałków nie da się lubić? Takie na pewno da się lubić. To jest Biforologia na żywo na waszych głośnikach.

Słuchacie Biforologii w Radio Campus Bessarion z numerem Balla Con Me. Jest to producent z Gruzji, który wydaje to w włoskiej wytwórni. To jest chyba w Something New wydane, nie wydane jeszcze, bo będzie wydane dopiero w drugiej połowie we września, a już dzisiaj wybrzmiało na waszych głośnikach, tak jak i następny numer z tej samej wytwórni, też przedpremierowo, natomiast inni artyści, inna epka. Tutaj jest Ayala oraz Io e Palmieri. Ayale dosyć często tutaj spotykacie, a Io e Palmieri to jest duet wokalistka plus producent DJ. To będzie wydane dopiero 4 września. Już dzisiaj macie to na swoich głośnikach. Macie tutaj takie i w jednym, i w drugim numerze, ponieważ obydwa numery mają takie mocno włoskie zacięcia. Taki z jednej strony troszeczkę wpływów Italo Disco, z drugiej strony gdzieś troszeczkę jakichś kosmicznych, futurystycznych brzmień. Bardzo dobre są produkcje, które nam dostarczają te wytwórnie, należące zresztą do Muzu Meciego i Funkadeliki, których tutaj miałem przyjemność gościć. Wracamy do muzyki. Ayala oraz Io e Palmieri z numerem Musica Spaziale. Lecimy.

Słuchacie Bifrologii w Radiu Campus. Amil, producent z Holandii z numerem Bring That Beat Back. To jest wytwórnia Range, czyli wytwórnia należąca do Rangera Trucco. Bardzo dobry komentarz na Mixcloudzie wrzucił ostatnio Matt. Była prośba, żeby na Mixcloud też zostawiać komentarze, więc zostawiam jeden dla algorytmów. No, bardzo, bardzo dziękuję. Algorytmy na pewno też to doceniły. Dzięki wielkie. Ty też, słuchaczu, jeżeli masz ochotę zostawić komentarz, to zostaw, czy tutaj wysi SMS-ka na 886-971-971, czy zostaw na Mixcloudzie, jest to bardzo pomocne. W ogóle, jeżeli zostawiacie na Mixcloudzie, to możecie też dać znać, który numer najbardziej wam się w danej audycji podobał. To mnie zawsze fajnie nakierowuje, a robić to niezwykle rzadko. Mam nadzieję, że zaczniecie robić to, kochani, nieco częściej. Wracamy do muzyki. Kolejny bardzo dobry numer. No naprawdę, w tym tygodniu miałem bardzo duży problem, żeby wybrać coś, żeby wyrzucić w zasadzie coś z tej preselekcji, którą zrobiłem na początku. No ale nie miałem 3 godzin audycji, miałem 1 i musiałem to wszystko mocno skroić. Dlatego już czas wracać do kolejnej, do muzyki, do kolejnego numeru. Tommy Phillips, producent z UK z numerem Sun Is Shining. Nic wspólnego z tym od Boba Marleya, ale na pewno bardzo wam się to spodoba. Tommy Phillips, Sun Is Shining, to jest wytwórnia Safe Light. A na waszych głośnikach i w Radiu Campus Bifrologia jeszcze przez 22 minuty.

Słuchacie Biferologii w Radiu Campus. Emily Nash z numerem Frequency. To jest to, co przed chwileczką wybrzmiało na waszych głośnikach. Wytwórnia Area 10, tak się to nazywa, a ona jest producentką z UK. Sporo ich dzisiaj mamy, tak jak już następny numer, który wybrzmiewa na głośnikach Route 94. Tak, oczywiście ich możecie pamiętać z nieco bardziej popularnych, wręcz radiowych, takich popularnych radiowych, nie kampusowych produkcji. Teraz we współpracy z kolektywem Mezisos, czyli po hiszpańsku bliźniaki. I to rzeczywiście jest dwóch braci bliźniaków, którzy produkują muzykę elektroniczną. Są z Teksasu. Taki właśnie numer, jaki już wybrzmiewa, Forget the Girl. Tak się to nazywa. Wytwórnią, która to wypuszcza, jest Defected. No oczywiście i za chwileczkę też będzie kolejny numer z wytwórni Defected. Mogliście się również tego spodziewać, że nadrobi zaległości tego, co Defected wypuściło przez ten ostatni miesiąc. Route 94 z numerem Forget the Girl w remiksie od Mezisos.

Słuchacie Biforolgi w Radio Campus Mele oraz Ira z numerem Body Move, wytwórnia Defected. Więcej takich poprosimy od Defected. Od Defected dużo energii. Tak chcielibyśmy się częściej bawić na parkietach. Słuchajcie, to był przedostatni numer w dzisiejszej Biforolgi. Pamiętajcie, żeby zostawić lajka na Facebooku albo na Instagramie. Pamiętajcie, że na Mixcloudzie znajdziecie już za chwileczkę zapis z całej audycji. Zostawcie też koment tam na Mixcloudzie. Dajcie znać, który numer najbardziej wam się z dzisiejszej audycji podobał. My się słyszymy nie za tydzień. Za tydzień mnie nie ma. Za dwa tygodnie jestem z powrotem. Postaramy się, żeby od września tych przerw przynajmniej do listopada było trochę mniej. Myślę, że to się uda. Zostawiam was z numerem, który na pewno da wam masę energii na ten sobotni wieczór. About Me to jest ten producent Włoch. Numer nazywa się End. No chyba całkiem dobra nazwa jak na końcowy numer. Wytwórnia House View Records to jest przedpremierowo, bo będzie wydane dopiero we wrześniu, a wy już dzisiaj macie przyjemność tego posłuchać. Czołem kochani, słyszymy się za dwa tygodnie lub widzimy się na mieście.

0: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
1: Czuję stan skupienia, teraz widzę więcej.

ist hier!

jego trip mordo, tak rozmawiam z Bogiem. Patrzę w lustro w szoku, że się w końcu rozpoznaję w sobie. Znów słyszę głos za oknem, jakby wiatr coś mówił do mnie. Bracie, to, że tu doszedłem, jest wiarygodne. Tym, co pluli nienawiścią, dałem radę zamknąć mordę. Oni dalej kminią, jak to można robić takie forte. Staram się

jebanie, to że nic nie czuję czasem, chociaż nigdy tak nie miałem. Teraz wszystkie media chciałyby mnie ubrać w grono staje, żłopię kawę, aż mi prawie serce staje. Się zapoznałem z brakiem, już nie wracam tam, ni chuj.

Zobaczyć, wynajmują wielką halę. Znam się na tym, jak można odlecieć. Nieraz odleciałem i obrazy powracają do mnie zawsze, gdy zapalę. Kiedy byłem sam, krzycząc biłem głową ścianę, głos Boga był tam, mimo że go nie słyszałem. Gdybym zjechał jeszcze raz na areszt, to już bym nie wyszedł. To dzięki miłości mam nadzieję wciąż na ciszę. Kiedy byłem mały, chciałem umrzeć jak ten ziom z Nirwany.

This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Akademickie Radio Campus.
1: Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świże.
2: Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas gada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.

przyszłości, dzwonię do teraz. W gości jestem na melanż, dorośli to my plus 10 lat. Też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali. Czas

0: Same sztosy.
1: Sobota 22. Muzyka elektroniczna z największą dawką funku. W każdą sobotę o 22 w Radiu Campus. Zaprasza Ajo. Dobry wieczór. Sobota 22 na antenie Radia Campus 97 i 1 FM. Dzisiaj bardziej eksperymentalnie, dziwacznie dostosowana audycja do pogody za oknem. Zapraszam na najbliższą godzinę. Sobota 22, Radio Campus.

Powoli żegnamy się. Słuchaliście Soboty 22 w Radio Campus 97 i 1 FM. Ja nazywam się Ajo i zapraszam Was za tydzień. Miłej reszty weekendu. Pa, pa.

Try.

Activate the landing gear. Hold me close. Do your worst.